0: apelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: SK Olsztyn.
1: Czy to VVS, czy to SI? Rozmazana kreska, bo pociekła łezka. One chcą... One chcą...

0: są, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

Radio SK. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Radio Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: myślę.
1: Reklama.
2: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
3: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101. To nie będzie zwykły weekend. Niebo nad gryźlinami eksploduje rykiem silników i światłem nocnego show. Historyczne samoloty ożyją na Twoich oczach. Helikoptery ruszą do akcji, a mistrzowie akrobacji przesuną granice grawitacji. Na ziemi Luna Park, wojsko, kortosfera, rzemiosło i smaki, których nie zapomnisz. Jedno miejsce, jeden weekend. 4-5 lipca. Rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Bilety na tobilet.pl. Starosta olsztyński i wójt gminy Stawiguda zapraszają na rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Na niebie mistrzowskie akrobacje, historyczne samoloty i nocne show, a na ziemi Luna Park, wojsko i food trucki. 4-5 lipca. Bilety na tobilet.pl. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Tomateko. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.

0: Reklama. To nie będzie zwykły weekend. Niebo nad Gryźlinami eksploduje rykiem silników i światłem nocnego show. Historyczne samoloty ożyją na twoich oczach. Helikoptery ruszą do akcji, a mistrzowie akrobacji przesuną granice grawitacji. Na ziemi Luna Park, wojsko, kortosfera, rzemiosło i smaki, których nie zapomnisz. Jedno miejsce, jeden weekend. 4-5 lipca. Rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Bilety na tobilet.pl. Starosta olsztyński i wójt gminy Stawiguda zapraszają na rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Na niebie mistrzowskie akrobacje, historyczne samoloty i nocne show, a na ziemi Luna Park, wojsko i food trucki. 4-5 lipca. Bilety na tobilet.pl. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
1: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
3: I po reklamie.
4: SK Olsztyn News.
5: Słońce mocniej świeci. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Podejdź do mnie teraz. Tu, tu, tu, tu, tu. Pytam cześć, jak leci. Tu, tu, tu, tu, tu. Chodźmy na materac. Tu, tu, tu, tu, tu. Dziękuję. To była piosenka letnia, wakacyjna. Norbi, pozdrawiamy naszego kumpla, ziomala Norbiego z Olsztyna. Słuchamy go zawsze i wszędzie. Wakacje z Norbim to jest coś, co uwielbiamy, ale jeszcze bardziej uwielbiamy w Planecie 11, o czym zaraz powiemy.
6: Jacek Smułka, jak zawsze w formie, kierownik Biblioteki Multimedialnej Planeta 11, i Anita Zalewska. Cześć, zabieramy was do biblioteki z zaproszeniem na wakacyjne spotkania. Jacku, to, że jesteś w formie, już potwierdziłeś, tak? Norbiego bardzo serdecznie pozdrawiamy i również Norbiego, jak i wszystkich, zapraszamy do Planety 11.
5: Oczywiście, zapraszamy. Norbi był zresztą w Planecie 11 i mamy nadzieję, że się u nas pojawi. Rozmawiałem z nim nawet niedawno, zapraszałem, więc jest na to zawsze szansa, ale przede wszystkim to, co już jest pewne, to, co jest potwierdzone, to, co już jest ustalone na wakacje, oprócz tego oczywiście pozytywnego vibe'u, jaki mamy, jaki chcemy, żeby wszyscy mieli, to zapraszamy na konkretne wydarzenia. Przygotowaliśmy zajęcia dla dzieci, dla rodzin, ale też mamy kilka bardzo ciekawych spotkań autorskich, więc tak, po kolei. Najpierw może takie zajęcia dla rodzin, dla dzieci.
6: Czyli przychodzimy całą ekipą.
5: Czyli przychodzimy całą ekipą i w lipcu, i w sierpniu mamy zajęcia plastyczne, czyli coś kreatywnego, coś, co też właśnie dzieci może oderwie od ekranów, coś, co sprawi, że będą mogli poruszyć swoją wyobraźnię, i zajęcia manualne, prawda, wiadomo, więc tutaj takie zajęcia plastyczne, proste, łatwe, przyjemne, ale właśnie też integrujące rodzinę, i te zajęcia będą 7 lipca oraz 4 sierpnia. Od razu tylko dodam, że obowiązują zapisy, więc prosimy do nas dzwonić albo napisać maila, żebyśmy wiedzieli, ile spodziewać się osób na tych spotkaniach. Ale też a propos integracji, przewidujemy również spotkanie z grami planszowymi. Dokładnie 16 lipca od 13 do 17.

Tutaj takie zajęcia plastyczne, proste, łatwe, przyjemne, ale właśnie też integrujące rodzinę i te zajęcia będą 7 lipca oraz 4 sierpnia. Od razu tylko dodam, że obowiązują zapisy, więc prosimy do nas dzwonić albo napisać maila, żebyśmy wiedzieli, ile spodziewać się osób na tych spotkaniach. Ale też a propos integracji, przewidujemy również spotkanie z grami planszowymi. Dokładnie 16 lipca od 13 do 17.

0: To już są zawodowcy, doświadczeni, oni właśnie mają swoje gry, oni też zawsze udzielają rad, jak grać, wyjaśniają zasady, mówią też, co fajnego można właśnie sobie nawet później w domu, co można w domu zagrać, co można kupić, jakie są teraz gry na czasie i tak dalej.
1: A zdradzają jakieś haczyki, sposoby?
0: Ja myślę, że tak, jak ktoś tam się dopyta, to zawsze, myślę, odpowiednią odpowiedź znajdzie, więc po to też to jest właśnie, żeby się nawet dowiedzieć więcej na temat planszówek, ale też przede wszystkim właśnie przyjść, usiąść, spędzić czas. Mamy też doświadczenie już w tych spotkaniach, bo i w ferie, i w poprzednie wakacje organizowaliśmy takie zajęcia, więc zawsze widzimy, że jest zainteresowanie, że rzeczywiście ludzie się dobrze bawią, więc jak najbardziej planszówki zawsze na czasie. I co jeszcze? No mamy coś trochę rozrywkowego, trochę też już tutaj bardziej wirtualnego, ale też coś, co zawsze wiemy, że na to czekają, szczególnie młodzi, młode chłopaki lubiące piłkę nożną. Mundial trwa, więc też teraz jest większe zainteresowanie futbolem. No a u nas na dużym ekranie granie na konsoli, czyli turniej w grę FC26. To już jest takim dużym wyprzedzeniem może w tym momencie zapowiedź, bo dopiero to robimy pod koniec wakacji, 27 sierpnia, ale właśnie chcemy tak, żeby jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego tak jeszcze móc się zrelaksować. Właśnie może już wtedy będą znane wyniki mundialu, więc będzie można wiedzieć, jakie są najlepsze drużyny, żeby nimi pograć, więc tutaj dla fanów wirtualnej piłki nożnej taka atrakcja też jest zaplanowana.
1: Trzeba się wcześniej zapisywać?
0: Tak, no i oczywiście też zapisy, tak, więc tutaj prosimy, żeby wcześniej do nas napisać maila, zadzwonić. No i mamy też 3 spotkania autorskie zaplanowane, ponieważ tutaj mamy cykl Latem wybieram kulturę. To jest cykl, który już organizujemy 3 rok z rzędu, więc ten cykl polega na tym, że właśnie w okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu organizujemy spotkania ze znanymi gośćmi z różnych też dziedzin, bo na przykład w ubiegłym roku mieliśmy Marię Peszek, Dawida Andresa, znanego podróżnika, wcześniej jeszcze na przykład Muńka Staszczyka z zespołu T-Love, czy chociażby znanego ze stand-upów, z kabaretów Abelarda Gizę. W tym roku natomiast mamy już tak bardziej stricte gości związanych z literaturą, czyli no z literaturą, ale też trochę z show biznesem. Osoby, które są rzeczywiście znane, których książki są teraz no, na topie. I tak idąc chronologicznie, w lipcu, 14 lipca, no spotkanie z postacią nietuzinkową, z postacią, która już od co najmniej lat 90. Istnieje w show biznesie. Trochę w głównym nurcie, ale trochę też na uboczu. Trochę ta osoba jest uznawana może czasami za takiego pewnego prześmiewcę, trochę może błazna, trochę może i nawet czasami za osobę kontrowersyjną. Tą osobą jest Paweł Konio Konnak.
1: Konio.
0: Konio, znany Konio. Konferansjer, ale też na przykład w latach 90. współtwórca takiego cyklu telewizyjnego Lala Mido z Krzysztofem Skibą z zespołu Big Cyc, słynący ze specyficznego poczucia humoru, słynący też z tego, że bardzo dużo mówi, nie zawsze na temat, ale to wszystko sprawia, że jest gdzieś uznawany za postać legendarną, kultową, ale o tyle ja uważam, że to spotkanie jest ciekawe, że osoby tak pobieżnie może znające Konia, właśnie może znają go trochę z tej takiej strony rozrywkowej, prześmiewczej, takiej, no nawet powiem to może i głupkowatej czasami, natomiast on jest też pisarzem, poetą i on rzeczywiście nawet miał nominację do literackiej nagrody Nike i to jest tam może mniej właśnie znana jego strona, którą będziemy chcieli odkryć w trakcie tego spotkania w Planecie 11 i będziemy promować jego najnowszą książkę. Generalnie ma kilkanaście książek na koncie, więc rzeczywiście to jest osoba, która potrafi pisać i ma taką potrzebę, żeby też czasami nie tylko mówić, ale też napisać. Książka nazywa się Krążenie Miłości. To jest właśnie nowość z tego roku. To jest w zasadzie bardziej taka biograficzna książka. Więc o jego życiu, jego dokonaniach, takie trochę rozliczenie się z przeszłością. Więc jakby, no więc po prostu zapraszam na to spotkanie, tak? 14 lipca, bo postać nietuzinkowa, więc na pewno będzie się dużo działo, będzie barwnie i będzie to też powrót do na pewno szalonych lat 90.
1: No i umawiamy się, że jest to rozmowa przede wszystkim na temat książek, nie tak. Występ artystyczny.
0: No nie, Konia. Nie. Mhm. Dokładnie. No i tak, jeszcze mamy 2 spotkania w ramach tego cyklu Latem wybieram kulturę. Też jeszcze jest jedno w lipcu, 23 lipca.

0: Spotkanie ze Sławomirem Gortychem, autor kryminałów, autor całego cyklu Schronisko. Jest to cykl, który teraz jest bestsellerem, budzi wielkie zainteresowanie. Akcja się dzieje w Karkonoszach. Autor, czyli Sławomir Gortych, w ogóle na co dzień jest stomatologiem, więc to nie jest tak, że to jest jego główny zawód. Pisarz, tak? To jest jakby jego dodatkowe zajęcie, ale jak ostatnio widzimy, jest naprawdę takim autorem na topie, więc my tutaj się spodziewamy naprawdę mnóstwo osób. Wiem, że teraz ma, można powiedzieć, taką trasę po Polsce i wszędzie naprawdę jest mnóstwo gości, więc dla fanów Schroniska jest to nie lada gratka, nie lada spotkanie, więc zapraszamy. No i jeszcze kolejny wielki, znany twórca kryminałów. 11 sierpnia Wojciech Chmielarz, Żmijowisko chociażby, taka książka, na podstawie której powstał serial. Cykl kryminalny w roli głównej z Jakubem Mortką. Ogólnie dużo nagradzanych książek, tak samo wielka popularność, więc Wojciech Chmielarz u nas to naprawdę będzie też, myślę, duże wydarzenie.
1: No i pisarz też bardzo mocno doceniany na Warmii i Mazurach.
0: I pisarz mocno doceniany na Warmii i Mazurach. I tylko dodam, że drugi raz będzie w Planecie, bo go zapamiętaliśmy z tego, że pierwszy raz był tuż przed wybuchem pandemii, czyli na początku marca 2020 roku. I to w ogóle było właśnie ostatnie spotkanie autorskie. Jeszcze, że tak powiem, w czasach przedcovidowych. Teraz już wraca w czasach pocovidowych, więc myślę, że na pewno będzie bardzo ciekawie i inspirująco.
1: Tu już mamy zaplanowane w kalendarzu wydarzeń, bardzo ciekawe spotkania, ale wiem, że jeszcze coś skrywacie w tej ofercie wakacyjnej.
0: Mamy przygotowaną taką ofertę dla grup zorganizowanych, czyli jeżeli są może jakieś półkolonie, albo po prostu jakaś taka grupa osób, która miałaby ochotę obejrzeć fajny film, to można się do nas odezwać i możemy zorganizować po prostu seans na życzenie. Mamy takie możliwości, mamy po prostu duży ekran, rzutnik, salkę, więc jeżeli jest taka potrzeba, jest takie zainteresowanie, to trzeba się do nas zgłosić i po uzgodnieniu terminu jesteśmy w stanie przygotować taki pokaz. Ale dodam też, że w lecie, tak jeszcze mi się tak przypomniało, tak ogólnie, że planujemy też, w zależności od pogody, będziemy chcieli troszkę może właśnie też wyjść do atrium naszego, bo my mamy taką możliwość, że z naszej biblioteki jest bezpośrednie wyjście do atrium i planujemy tak wstępnie, żeby tam rozstawić leżaki, może jakieś roślinki, może jakiś drobny poczęstunek, jakiś napój, może jakaś muzyka w tle, po to, żeby taki chillaucik trochę też był, więc żeby sobie tam można było usiąść, jak ktoś ma ochotę, czy sobie książkę poczytać, czy po prostu sobie chwilę odpocząć, więc taka strefa chilloutu też jest przez nas zaplanowana.
1: Ja już to widzę, ja już to słyszę i widzę oczami wyobraźni. Ekipa Planety 11 na leżaczkach w tle Eros Ramazzotti.
0: Była prezentacja taka a propos niedawno.
1: No i tak a propos, pytanie. Kluby, spotkania klubowe, spotkania cykliczne, czyli
0: klub
1: miłośników kultury włoskiej, klub książki, klub
0: będzie,
1: filmowy.
0: Będzie.
1: Robimy zawieszenie wakacyjne?
0: Z tych klubów takich cyklicznych to rzeczywiście w sumie będzie. Będzie klub czytelniczy na pewno. Na pozostałe kluby robimy sobie na razie taką przerwę wakacyjną, czyli prezentacja o Erosie Ramazzotti, która była tydzień temu, podobno wielki sukces, to była jednocześnie takim pożegnaniem, ale klub czytelniczy będzie, tak, rzeczywiście, i to dwa spotkania są już zaplanowane. I tu też mogę dodać właśnie, że jeżeli będzie dobra pogoda, to planujemy, żeby ten klub czytelniczy odbył się właśnie w atrium, na leżaczkach, żeby o tej literaturze sobie rozmawiać w takich fajnych, chilloutowych klimatach. Mogę podać daty 16 lipca oraz 13 sierpnia, więc tym bardziej w takiej może nietypowej edycji warto wziąć udział, żeby porozmawiać sobie o literaturze.
1: Dużo tych propozycji, dużo opcji. Powiedz, gdzie szukać ściągi tego wakacyjnego rozkładu jazdy?
0: Do końca czerwca wszystkie soboty są pracujące normalnie, natomiast w lipcu jest, od lipca już jest jakby co druga sobota pracująca i żeby każdy dokładnie wiedział, które są, to ja teraz powiem daty. Okej, okay, to w lipcu będzie pracująca sobota 11 lipca oraz 25 lipca, a następnie w sierpniu 8 i 20.

0: 2 sierpnia pracujemy, a w pozostałe soboty nie pracujemy. A godziny otwarcia są takie same jak zawsze w soboty, czyli od 10 do 14, a od poniedziałku do piątku od 10 do 18. I znajdujemy się w hali Urania, Piłsudskiego 44, pierwsze piętro, wejście B1 przy rolkowisku. I zapraszamy do nas, Planety 11 czeka na wszystkich chętnych, na gości, na tych, którzy pragną mieć trochę kultury w wakacje, żeby mieć fajne książki, mieć fajne płyty, mieć fajne imprezy. To wszystko znajdziecie u nas. Biblioteka zaprasza. Przypominamy nasz adres jeszcze raz, Piłsudskiego 44. I też oczywiście, żeby na bieżąco być ze wszystkim, zaglądajcie do internetu, do mediów społecznościowych. Profil na Facebooku, na Instagramie oraz strona internetowa planeta11.pl.
1: A to mówił on, kierownik Biblioteki Multimedialnej Planeta 11, Jacek Smułka.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, zapraszam.
1: Dziękujemy.
2: SK Olsztyn.
1: Startują wakacje 2026 i powraca nasza akcja SK Summer City Olsztyn. Przez ponad 2 miesiące będziecie mieli okazję spotkać naszą pomarańczową ekipę i spędzić z nami niezapomniane chwile. Pojawiamy się wszędzie tam, gdzie ciekawie się dzieje, na najfajniejszych imprezach w mieście i w okolicy i wszędzie tam, gdzie wakacje mają rytm hitów na czasie. Pierwsze spotkanie z patrolem SK Summer City, okazja do zdjęć, wywiadów, wspólnej zabawy i złapania pomarańczowych gadżetów nadarzy się już w pierwszy weekend lipca w Gryźlinach. 12 rodzinny piknik lotniczy odbędzie się 4 i 5 lipca, w sobotę od 12 do 22, a w niedzielę od 10 do 17. Eska poleca. A na antenie Eski będziemy podpowiadać, jak ciekawie spędzić wakacje w stolicy Warmii i Mazur, jakie trasy i miejsca wybrać na letni odpoczynek i gdzie na wakacyjnym szlaku spotkacie pomarańczowy patrol Eska Summer City. Nie zabraknie też dźwięcznych relacji z naszych wakacyjnych spotkań i oczywiście zdjęć i filmików, a te zasilać będą nasze internety. Śledźcie social media, odwiedzajcie olsztyn.sk.pl i słuchajcie nas na 89,9 FM. A jeśli latem odsuwacie się od radioodbiorników, to zawsze pod ręką jest aplikacja Radia SK. Tam posłuchacie Eski, Eski 2 czy Eska Toy Story Radio.

social media, odwiedzajcie olsztyn.sk.pl i słuchajcie nas na 89 i 9 FM. A jeśli latem odsuwacie się od radioodbiorników, to zawsze pod ręką jest aplikacja Radia SK. Tam posłuchacie Eski, Eski 2 czy Eska to History Radio.

0: Jeska Olsztyn News.
1: Anita Zalewska. Darmowy odbiór ścieków z jachtów jeszcze nie teraz. Na Mazurach nie będzie w tym sezonie zapowiadanej sieci 60 bezpłatnych odsysarek do ścieków z jachtów. Przeszkody formalne sprawiły, że projekt ruszy najwcześniej w 2027 roku. Obecnie żeglarze korzystają z nieco ponad 20 komercyjnych punktów.
2: Agnieszka Kąbel-Gawlik, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie. No niestety, muszę tutaj potwierdzić, że w tym sezonie nie uda nam się jeszcze uruchomić projektu, który planowaliśmy przygotowujemy właściwie do realizacji. Okazało się, że procedury związane z przygotowaniem tego przedsięwzięcia na tyle się wydłużyły, że nie uda się tego dofinansowania uzyskać w tym roku. Przygotowujemy się do tego, żeby jak najszybciej być w gotowości i żeby przyszły sezon już jednak odbywał się w takiej pełnej obsadzie tych miejsc, w których będzie można nieodpłatnie ścieki na Mazurach oddać.
1: Obecnie żeglarze korzystają z nieco ponad 20 komercyjnych punktów. Czy są to punkty płatne?
2: Tak, sytuacja tutaj się zmienia, bo wielu przedsiębiorców inwestuje w instalacje do odbioru ścieków, więc takich danych na dzisiaj w 100% pewnych, czy to jest 20 czy 30 miejsc, ja nie jestem pani w stanie teraz podać. Natomiast sytuacja jest taka, że istnieje kilka punktów odbioru ścieków w miejscowościach typu Mikołajki, Giżycko, w których te ścieki można oddać nieodpłatnie bądź też za jakąś symboliczną kwotę na dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o te komercyjne punkty w portach w tej chwili, to tam rzeczywiście opłaty są pobierane i bardzo różnie to wygląda w różnych miejscach. Po to zresztą to jest jedna z przyczyn, dla których chcielibyśmy, aby tą sytuację zmienić, to znaczy, żeby odbiór ścieków nie wiązał się z opłatami, nie dlatego, że ci, którzy te ścieki oddają, że ich na to nie stać. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ścieki nie były przedmiotem jakby usługi komercyjnej, tak? Chcemy, żeby zadbać tutaj o środowisko przede wszystkim i o stan jezior i spowodować, aby w sposób taki powszechny i dostępny można było te ścieki na Mazurach oddawać.
1: Powiedzmy, jak to wygląda od strony prawnej, jeżeli chodzi o żeglowanie i oddawanie ścieków.
2: Absolutnie prawo mówi o tym, że nie wolno zanieczyszczać jeziora. To jest jakby na tym poziomie najbardziej oczywiste. Nie ma jeszcze jakby stricte uregulowanej sytuacji, jeżeli chodzi o odbiór ścieków z jachtów na śródlądziu, bo to są jakby te kwestie są regulowane różnymi przepisami i proszę nie oczekiwać tutaj jakiejś głębokiej analizy formalno-prawnej, bo to dosyć zawiły temat. Nie jest to kwestia jednego aktu prawnego. Natomiast wiem, że trwają takie prace w wielu jakby źródłach, bo z jednej strony my jako stowarzyszenie złożyliśmy petycję do Senackiej Komisji Petycji odnośnie uregulowania takiego jednoznacznego kwestii tego, jak powinien ten odbiór ścieków z jachtów się odbywać. Ta petycja nadal jest procedowana. Nie mamy informacji o tym, żeby prace nad nią jakkolwiek się zakończyły. Trwa to już dość długo, to prawda, ale trwa. Z drugiej strony istnieje Państwowa Komisja do Spraw Gospodarki Wodnej, która teraz przygotowała rekomendacje takie formalno-prawne dotyczące właśnie tego tematu, czyli jakby w innym miejscu też nad takimi regulacjami rozpoczęto pracę. Mamy nadzieję, że ta informacja ze strony samorządów, ta informacja ze strony środowiska, ponieważ trzeba przyznać, że naprawdę istnieje świadomość po stronie i żeglarzy, i firm czarterowych, i jakby przedsiębiorców, którzy działają na Wielkich Jeziorach Mazurskich, i zgoda co do tego, że jeżeli możemy coś zrobić i możemy lepiej zorganizować system odbioru tych ścieków, to na pewno należy to zrobić i jest taka potrzeba, i oni chcą oddawać ścieki w miejscach do tego przeznaczonych. I myślę też, że nie można jakby podnosić takiego wątku, że w tej chwili zakładać, że z każdego jachtu ścieki trafiają do jeziora, bo jest to po prostu nieprawda. Dlatego trzeba rozwiązać ten problem, trzeba spowodować, że ta infrastruktura będzie dostępna, trzeba uregulować sytuację formalno-prawną, żeby nie było to wokół tego żadnych wątpliwości, ponieważ działamy na organizmie jakby żywym, na systemie Wielkich Jezior Mazurskich, to jest dla nas też jakby miejsce, od którego zależy w dużej mierze rozwój gospodarczy, więc należy zadbać o to najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Ja myślę, że podstawowa kwestia to jest kwestia tego, żeby w przysłowiowym każdym porcie można było te ścieki oddać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ta ich bezpłatność też jest, bo jakby nic nie jest za darmo. Wiadomo, że koszty odbioru tych ścieków należy pokryć.

0: odkryć. I to nie jest kwestia taka, że nie wiem, że one odparują same i znikną. Przecież to trzeba, to musi trafić do oczyszczalni ścieków i musi zostać zagospodarowane. Natomiast z punktu widzenia jakby samorządów traktujemy to jako inwestycje w ochronę środowiska po prostu. I w to, żeby jakby zachęcić tych wszystkich posiadaczy pomostów, portów, przystani do tego, żeby wygospodarowały miejsce na to, żeby taka pompa funkcjonowała, zadbały o to, żeby w tych portach były osoby do obsługi tych instalacji, bo jednak zawsze jest potrzebne jakieś wsparcie techniczne, może nie zawsze, ale bywa potrzebne bosmana, gdyby ktoś nie mógł sobie poradzić, choć to są bardzo proste urządzenia. I nasz projekt ma służyć jakby upowszechnieniu tego rozwiązania, czyli stworzenie tak szerokiej sieci, żeby później jakby już w sposób taki naturalny to się rozwijało i żeby docelowo po prostu każdy, kto buduje port, kto buduje przystań, będzie musiał zadbać o to, żeby taka instalacja do odbioru ścieków u niego była. No jest to prosta sprawa, jeżeli w porcie funkcjonuje, nie wiem, na przykład ileś jachtów stoi do czarteru, jest to, nie wiem, 10, 15, 20 jachtów i one muszą być jakby gotowe do, czy spływają rano, a po południu mają być gotowe do wydania kolejnym klientom, to wiadomo, że najprościej i najłatwiej byłoby, gdyby w tym porcie była stosowna instalacja, nie wymagająca pływania w jakieś i poszukiwania miejsca, w którym te ścieki można oddać. Czyli upowszechnienie tych instalacji liczymy na to, że posłuży temu, aby ludzie uważali, że po prostu inaczej nie można. Należy oddać ścieki z jachtów do instalacji do odbioru tych ścieków przeznaczonych.
1: No to jeszcze raz podkreślmy ten cel, którego nie udało się uzyskać w tym roku, ale jest to cel jak najbardziej osiągalny na przyszły rok.
0: Tak, zdecydowanie planujemy poszerzenie czy powiększenie ilości tych miejsc, w których ścieki z jachtów będzie można oddać, o kolejne 60 takich miejsc, w których będzie jedna lub więcej pomp do odbioru ścieków, bo mówimy to o lokalizacjach, a nie o instalacji do odbioru. Tak? Może być ich w jednym porcie więcej niż jedna, jeśli takie potrzeby dany port posiada i takie ma obłożenie. Przygotowujemy to, pracujemy trochę więcej niż spodziewaliśmy się kwestii formalno-prawnych. Okazało się do przygotowania, ale są to wszystko rzeczy do zrobienia, więc na pewno to wykonamy i na pewno uda nam się ten projekt doprowadzić do realizacji. Mam nadzieję, że za rok będziemy rozmawiały o tym, że ta rozmowa się odbyła i że udało się te cele uzyskać.
2: Mówi Agnieszka Kąbel-Gawlik, dyrektor Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Żeglarze za opróżnienie zbiorników muszą płacić od kilkunastu do około 100 zł. Samorządy apelują, by mimo kosztów nie wylewać nieczystości do jezior i korzystać z dostępnych punktów odbioru.
3: Skutki wprowadzania zanieczyszczeń do wody są bardzo poważne. Ścieki powodują zubożenie wody w tlen i dla wielu organizmów działają jak trucizna. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne wprowadzenie ścieków bezpośrednio do wód jest zakazane. W przypadku ujawnienia takiego zachowania armatorowi lub użytkownikowi jednostki pływającej, z której nieczystości zostaną zrzucone do akwenu, grozi odpowiedzialność za popełnione wykroczenie lub przestępstwo. Każdy przypadek zanieczyszczenia wody jest badany indywidualnie. Karą za zanieczyszczenie wody może być grzywna, czyli poważne konsekwencje finansowe, ale nie tylko. W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody w takiej postaci i ilości, która może zagrozić zdrowiu innych osób lub spowodować istotne obniżenie jakości wody albo zniszczenie w świecie roślinnym czy zwierzęcym w znacznych rozmiarach, to wówczas mówimy o poważnym przestępstwie, za które grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
2: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
4: SK Olsztyn.
2: A teraz pociągiem na wakacje nad jeziorem Mazury z nowymi połączeniami. PKP Intercity ponad dwukrotnie zwiększa liczbę pociągów do Kętrzyna, Giżycka, Ełku i Grajewa. Jest więcej bezpośrednich połączeń do Białegostoku, Poznania i Wrocławia oraz szybszy dojazd do Warszawy.
4: SK Olsztyn.
5: Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego bardzo mocno pracuje nad rozwojem kolei w naszym województwie, ponieważ chcielibyśmy, aby połączenia kolejowe były pierwszym wyborem naszych mieszkańców i żeby miejsca wykluczone komunikacyjnie mogły być już zdjęte z tej białej plamy, ale również zależy nam bardzo na tym, aby zachęcić turystów, żeby poruszali się pociągami i żeby przyjeżdżali do naszych pięknych warmińsko-mazurskich terenów. Przywracamy połączenia kolejowe do Mrągowa. Realizacja projektu Kolej do Mrągowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakładamy, że pociągi z Olsztyna do Mrągowa pojadą w czerwcu 2027 roku, natomiast do Mikołajek w czerwcu 2028 roku. W kolejnym etapie chcemy połączyć Mikołajki z Orzyszem, który już dziś ma odpowiednią infrastrukturę w kierunku Ełku.

0: Dzięki temu powstanie trzeci atrakcyjny korytarz kolejowy pomiędzy Olsztynem a Ełkiem. Pracujemy nad przywróceniem połączeń pasażerskich na trasie Ełk-Olecko. Obecnie prowadzimy również we współpracy z samorządami lokalnymi badania potrzeb mieszkańców oraz analizujemy potencjał przewozowy tego kierunku, żeby oferta była odpowiednia także pod względem zatrzymań pociągów. Naszym celem jest uruchomienie połączeń od 1 stycznia przyszłego roku. Od 14 czerwca wprowadziliśmy nowy rozkład jazdy, który znacząco wzmacnia ofertę kolejową na jednej z najważniejszych tras w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Olsztynem, Giżyckiem i Ełkiem. Samorząd województwa zgodnie z obranym kierunkiem rozwoju kolei na Warmii i Mazurach i również w odpowiedzi na rosnące potrzeby mieszkańców zwiększył liczbę codziennych połączeń na tej trasie z 5 do 8 par pociągów. Dodatkowo jedna para połączeń będzie kursowała w relacji Olsztyn-Korsze. Łącznie z rosnącą ofertą Intercity daje to bardzo atrakcyjną ofertę aż 14 par połączeń dziennie na trasie Olsztyn-Giżycko-Ełk. Dodatkowo na okres wakacyjny PKP Intercity dzięki zabiegom władz województwa wydłuży trasę pociągu Intercity Stańczyk ze Szczecina do Pisza, a pociąg zostanie z nami również po wakacjach pod zmienioną nazwą Gryf. Pociąg ponadto po wakacjach pojedzie dalej do Ełku i Olecka. Będzie zatrzymywał się również w Szczytnie i Rucianem Nidzie. To ważna informacja dla naszych mieszkańców subregionu ełckiego, którzy zyskują bezpośrednie połączenia z całym polskim wybrzeżem. A to nie wszystko. Poza wymienioną korektą czerwcową w obecnym rozkładzie jazdy realizowanym od grudnia 2025 roku uruchomiliśmy więcej połączeń na linii Olsztyn-Działdowo i co ważne jeździmy cały tydzień z weekendami bez wyjątków. Aktualnie 7 par połączeń zwiększyliśmy z 5 do 7. Więcej połączeń na linii do Elbląga z 6 do 7 par połączeń, w tym rozszerzyliśmy część kursów również na weekendy, których dotychczas nie było. Dodaliśmy połączenia na liniach Działdowo i Ława z 4 do 5 par oraz Olsztyn-Pisz-Ełk z 3 par do 4 plus 1 dodatkowy do Pisza.
1: Mówi wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. Więcej pociągów z Giżyckiej Białegostoku oznacza też łatwiejsze podróże do Europy. Dzięki wygodnym przesiadkom dojedziemy m.in. do Berlina, Pragi i Lipska. A PKP poprawia też dostępność stacji i przystanków kolejowych na Warmii i Mazurach. W Morągu ruszyła budowa nowej kładki nad torami. Nowy obiekt będzie dostosowany do potrzeb wszystkich podróżnych, a likwidacja starej kładki już poprawiła funkcjonalność stacji.

Mówi wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. Więcej pociągów z Giżyckiej Białegostoku oznacza też łatwiejsze podróże do Europy. Dzięki wygodnym przesiadkom dojedziemy m.in. do Berlina, Pragi i Lipska. A PKP poprawia też dostępność stacji i przystanków kolejowych na Warmii i Mazurach. W Morągu ruszyła budowa nowej kładki nad torami. Nowy obiekt będzie dostosowany do potrzeb wszystkich podróżnych, a likwidacja starej kładki już poprawiła funkcjonalność stacji.

0: zapewniając wygodną i bezpieczną przeprawę pomiędzy dwiema częściami miasta oraz bezpośredni dostęp do peronów. Obiekt zostanie wyposażony w windy oraz pochylnie, co znacząco ułatwi korzystanie z kolei osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Stara kładka ze względu na zły stan techniczny stwarzała zagrożenie. W efekcie część powierzchni peronów była wyłączona z użytkowania, co ograniczało dostępność infrastruktury i utrudniało obsługę podróżnych. Bezpośrednio po zakończeniu prac rozbiórkowych została przywrócona funkcjonalność peronów na całej długości. Dzięki inwestycji mieszkańcy Morąga zyskają funkcjonalne i bezpieczne połączenie obu części miasta oraz wygodniejszy dostęp do pociągów w kierunku Olsztyna i Elbląga. Projekt realizowany jest przez firmę Promus, z którą Polskie Linie Kolejowe wcześniej podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie obiektu. Wartość inwestycji wynosi ponad 8,5 miliona złotych netto, a zakończenie prac planowane jest w czwartym kwartale tego roku. Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie poprawiają dostęp do kolei na stacjach i przystankach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Podróżni, w tym osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się, mogą korzystać z nowych wind czy schodów ruchomych na zmodernizowanych stacjach i przystankach Olsztyn Główny, Ełk czy Ostróda. Wygodniejsze dojścia do peronów są m.in. na wszystkich stacjach i przystankach na zmodernizowanej linii kolejowej nr 38 z Ełku przez Giżycko do Korsz. Budowa nowych wind planowana jest także na stacji Iława Główna.
1: Mówi Przemysław Zieliński, rzecznik PKP PLK SA. Poprawa bezpieczeństwa to nie tylko ulepszona infrastruktura, ale i akcje edukacyjne. Wakacyjne bezpieczne piątki na przejazdach kolejowych wracają wraz ze startem wakacji. Do tematów wracamy na olsztyn.sk.pl.
2: SK Olsztyn News.
3: Czas na kolejną super rozmowę u nas na antenie SK Olsztyn 89.9 FM. Andrzej Brzozowski. Będziemy mówić, a niech to na razie będzie niespodzianką. Przedstaw się.
4: Natalia Wasiak.
3: No i teraz Natalia, powiedz mi, czym się zajmujesz i kim się opiekujesz? Bo to jest tak, że mam nadzieję, że Natalię Wasiak znacie, pamiętacie, bo bardzo fajnie już zaistniała tutaj, jeżeli chodzi nie tylko o Olsztyn, ale również i o Polskę, no i również o cały świat. Natalia Wasiak, opiekunka Soltare, tak można powiedzieć, czy w tej chwili trenerka?
4: Trenerka była zawodniczka, całym sercem, rodzinnie, dalej w Soltare.
3: Natalia, to w takim razie powiemy sobie o tym, co się dzieje w Soltare, bo to jest grupa nasza, olsztyńska, prawda? Stąd się wywodzicie?
4: Tak, zdecydowanie, z Olsztyna.
3: Co się dzieje u Was w tej chwili, jak to wygląda? Bo dużo słyszymy, dużo dostajemy fajnych komunikatów, że pojawiacie się na różnych wydarzeniach i to bardzo ważnych wydarzeniach, z flagą biało-czerwoną. Opowiedz naszym słuchaczom, co się wydarzyło w ostatnim czasie.
4: No niedawno wróciliśmy z Mistrzostw Świata, gdzie wróciliśmy z złotym medalem Pucharu Mistrzostw Świata. Niedługo przed nami Mistrzostwa Europy, bo w pierwszym tygodniu lipca wyjeżdżamy już do Pragi i tam będziemy bronić tytułu również Mistrza Europy, więc troszeczkę się dzieje.
3: Natalia, to jest także Soltare, jako Soltare, czy jako reprezentacja Polski, jak to wygląda? Bo to też tam troszeczkę trzeba to wyjaśnić naszym słuchaczom. To jest taki typowy skład Soltare?
4: Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, to Soltare dostało powołanie i 80% składu było zawodników z naszego klubu, ale dokoptowaliśmy sobie jeszcze kilku mocnych zawodników w całej Polski, między innymi z Krakowa i z Warszawy. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, to jedzie tylko i wyłącznie skład olsztyński i nie posiłkujemy się żadnymi zawodnikami spoza klubu, tak nam się udało, więc tak, kadra, jeżeli chodzi o świata, to troszeczkę mieszana, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, no to już stricte z Olsztyna.
3: Jeżeli chodzi o te Wasze ostatnie tytuły, o Wasze ostatnie zmagania, dużo znowu kolejnych bardzo fajnych emocji. No właśnie, jak to jest? Faktycznie mierzyłyście w te największe, najwyższe szczyty, czyli w podium? Bo rywalizacja nie jest taka bardzo łatwa. Patrząc na to, co się działo tam, każdy zespół, który przyjeżdża na takie mistrzostwa, no to jest naprawdę już czołóweczka.
4: Tak, no powiem szczerze, że jak pierwszy raz jechałyśmy 4 lata temu i zdobyłyśmy trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, no to chrapka cały czas była na wyższe, albo przynajmniej powtórzenie tego wyniku. No, co roku jeździliśmy, ale gdzieś tam te czwarte, piąte miejsce, w tym roku Puchar Mistrzostw Świata udało się. Wypracowaliśmy to bardzo mocno treningami i litrami wylanego potu, więc nie można powiedzieć, że się udało, tylko ciężką pracą to gdzieś tam dotarliśmy na ten sam szczyt.
3: Teraz z przygotowania do kolejnych oczywiście zawodów, do kolejnych mistrzostw. Te najbliższe kiedy? Wspominałaś już o tym, ale przypomnijmy jeszcze.
4: Pierwszy weekend lipca. Praga, no i bronimy tytułu Mistrza Europy.
3: Kto jest najsilniejszy?

0: wspominam sobie również swoją historię i im opowiadam, więc to jest świetna przygoda. No, kształtuje to na pewno charakter, jeżeli chodzi o zawodników, ale też piękne życiowe chwile.
1: Natalia, ale wy też wtedy przecieraliście ten taki szlak, jeżeli chodzi o to, co robicie w tej chwili, tak? Czyli o to kibicowanie, o to gdzieś towarzyszenie sportowcom, nie tylko, bo także występujecie przy innych różnych wydarzeniach. Faktycznie to były trudne początki dla was tutaj w Polsce?
0: No, najłatwiejsze nie były. Fajnie, że jako zawodniczka mogłam już gdzieś tam pojechać na Mistrzostwa Europy, zobaczyć, jak to wygląda, no ale to się zmieniało. My trochę tańczyłyśmy, teraz już cheerleading prowadzimy taki stricte sportowy, no bo cheerleading dzieli się na ten taneczny i ten typowo sportowy, gdzie już mamy drogę do Mistrzostw Świata, on się zmienił, bo to jest akrobatyka lądowa, akrobatyka powietrzna, dużo gimnastyki, więc to nie jest stricte taniec. Idziemy tą drogą sportową. No tak, najłatwiejsze nie były, ale przez tą całą drogę mogłam również poznać i teraz poprowadzić zawodników trochę łatwiejszą drogą.
1: Okej, czyli już wiemy, tak, mniej więcej, jakie to były początki. Muszę zapytać o jakieś takie fajne smaczki ciebie, Natalia, z twoich już występów, no bo przecież kiedyś byłaś, regularnie występowałaś, czyli byłaś zawodniczką. Jakieś fajne zdarzenia, jakieś fajne przypadki z tej twojej kariery zawodniczej? Jakieś największe przeżycia? To, co naprawdę na przykład wychodziłyście gdzieś, no i to było jakieś niesamowite przeżycie, że gdzieś występujecie, gdzieś komuś pomagacie, kibicujecie.
0: No chyba zawsze zawody nasze. Jednak kibicowanie drużynom było super, ale nasze zawody stricte dały chyba mi więcej radości, bo wtedy rywalizowało się już wszystkie razem. No więc Mistrzostwa Europy chyba, bo to był mój jako zawodniczy najwyższy szczyt. To tak, tak. A my jednak do tej pory wszystkie drużyną dalej się trzymamy, więc to byli moje przyjaciółki od serca jak siostry i tak też zostało do tych późniejszych lat, czyli do tego momentu.
1: Wrócimy za chwileczkę jeszcze do Olsztyna, czyli powiemy o tym, gdzie się spotykacie, gdzie trenujecie oczywiście. Ciężko jest nam kłonić w tej chwili młodych ludzi do tego rodzaju. Można powiedzieć, że to jest sport?
0: Tak, zdecydowanie, to jest sport. No teraz staramy się przekonywać szczególnie chłopców, mężczyzn do tego sportu, bo jeszcze taki stereotyp trochę ten kobiecy u nas w Polsce jest, ale za granicą, w Stanach są to mężczyźni bardzo silni, chwalący się tym, że podnoszą dziewczyny i to chcemy też przełożyć tutaj, bo mężczyźni są nam potrzebni, ich siła, tak, zdecydowanie. Mamy już takich, więc zapraszamy serdecznie również panów do nas.
1: A teraz, gdzie się spotykacie, w jakim wieku przyjmujecie zawodników i zawodniczki? Bo być może gdzieś ktoś was widzi występujących, no i pomyśli sobie, okej, dobra, a czy moi

0: Są to mężczyźni bardzo silni, chwalący się tym, że podnoszą dziewczynę i to chcemy też przełożyć tutaj, bo mężczyźni są nam potrzebni, ich siła, tak, zdecydowanie. Mamy już takich, więc zapraszamy serdecznie również panów do nas.
1: A teraz gdzie się spotykacie, w jakim wieku przyjmujecie zawodników i zawodniczki? Bo być może gdzieś ktoś was widzi występujących, no i pomyśli sobie, okej, dobra, a czy moi

0: Mniej więcej ile Soltare ma lat?
1: No ja trenuję w Soltare od jakiegoś 10 roku życia, więc myślę, że to będzie z 30 lat już.
0: Czyli trochę się już działo, co w tym czasie?
1: No tak, historia już napisana, całkiem spora i obszerna.
0: Zawsze, jak spotkaliśmy się, Natalia, to zawsze mówiłaś, że brakuje wam faktycznie chłopaku, brakuje wam mężczyzn. Jak w tej chwili to wygląda? Bo widzę, że w składzie dzisiaj na przykład spotykamy się na wydarzeniu w Ameryce koło Olsztynka i widzę, że jeden chłopak chyba jest, co, dzisiaj z wami?
1: Tak, to jest jeden nasz olsztyński zawodnik. Nie mówię, że mamy jednego, jest ich kilka, ale tak zawodnik Franciszek, który był z nami na Mistrzostwach Świata.
0: Co ci młodzi zawodnicy widzą w cheerleadingu? Bo tak patrzę teraz na nich, piękni młodzi, wysportowani, uśmiechnięci, dziewczyny pięknie uczesane. No i właśnie, co oni widzą w tym sporcie?
1: To jest taki sport, gdzie oni mogą się

0: Wiecie, przy różnych tych najważniejszych wydarzeniach sportowych, ale właśnie, jak to wygląda w Polsce? Coraz więcej takich grup jest? Coraz więcej takich właśnie zespołów?
1: Tak, zdecydowanie. Może my mamy mniejszy przekaz, ponieważ jesteśmy dwiema kobietami, trenerami, ale w zespołach na przykład tutaj na dole bardziej Polski, no mamy więcej zdecydowanie zespołów mieszanych, gdzie prak-

0: pokrywa wszystkie koszta związane z zawodami. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć 24 zawodnikom koszt Mistrzostw Świata, bo to jest niestety kilkanaście tysięcy. Więc no, posiłkujemy się pokazami, no ale jest to kropla w morzu potrzeb.
1: A teraz jeszcze zróbmy tak zwaną klasyfikację, jeżeli chodzi o Polskę. Olsztyn na którym miejscu jest w cheerleadingu? Jakbyśmy tak mogli szybciutko spojrzeć na to, co się dzieje także w innych miastach. Olsztyn, które miejsce mniej więcej zajmuje?
0: No muszę powiedzieć, że w tym roku po Mistrzostwach Polski wróciliśmy 4 złotymi medalami, więc wygląda to tak, że Olsztyn klasyfikuje się na, myślę, pierwszym. No później mamy mocne zespoły również z Krakowa, mamy mocne zespoły z Warszawy, z Tarnowa, więc tak to właśnie wygląda.
1: No popatrzę na Twoich młodych zawodników, młode zawodniczki. Jak oni trafiają do Was? Jak to się dzieje? Że gdzieś widzą Was występujące? Czy, no nie wiem, rodzice gdzieś tam przyprowadzają? A może to są w ogóle rodzice, wychowankowie, soltary przyprowadzają swoje dzieci? O, to jest bardzo fajna historia. Czy jest taka sytuacja?
0: Zdecydowanie mamy grupę 30+, gdzie nie tylko 30+ są osoby. I są to w dużej części ten zespół Masters. To są w dużej części mamy naszych zawodników, a trafiają też przez pokazy, widzą nas gdzieś tam na fanpage'ach, więc no gdzieś tam w Olsztynie się pojawiamy. Mam nadzieję, że nas widać.
1: To nie jest tak, jak być może niektórym nam się kojarzy, tylko występ z pomponami, ale to w tej chwili jest naprawdę ciężka praca, żeby wykonać ten układ. Ile trwa przygotowanie takiego jednego, naprawdę super fajnego układu, który trwa mniej więcej ile czasu?
0: 2 minuty.
1: No i właśnie, to jest teraz tak, 2 minuty wiemy, że występujecie, wydawałoby się, że to hop, hop, hop, kilka podskoków, kilka przejść i już mamy fajny układ. Pojawiają się też oczywiście pompony, ale nie zawsze. No ale właśnie, ile czasu potrzeba, żeby przygotować tą waszą ekipę do tego, żeby to potem zagrało idealnie, perfekcyjnie?
0: No my trenujemy od września do czerwca, czyli cały sezon. Mają nasi zawodnicy treningi 3 razy w tygodniu przed takimi dużymi wydarzeniami jak Mistrzostwa Świata. No to trenujemy jeszcze weekendowo, mamy zjazdy, więc no dużo trzeba poświęcić, żeby te 2 minuty wyglądały tak, jak wyglądają na naszych występach.
1: Bo tak się wydaje, że to wszystko bardzo fajnie i sprytnie wygląda naprawdę i szybko można się tego nauczyć, ale tak nie jest, prawda? Trzeba jednak włożyć troszeczkę tej siły. A jeżeli chodzi o sam trening, to faktycznie cały czas są te układy, czy także gdzieś tam zwracać uwagę na to, żeby trochę poćwiczyć, trochę się porozciągać, troszeczkę inaczej się przygotować do tego występu?
0: No musimy działać wielotorowo, czyli tumbling, czyli tak jak mówiłam, akrobatyka powietrzna i lądowa, czyli wyniesienia, czyli wyrzuty, no troszeczkę czasami tańca, ale to też nie we wszystkich grupach, więc tak to wygląda.
1: Natalia Wasiak-Soltara, dziękuję Ci bardzo za to, że dzisiaj jesteś razem z nami. A ta bluza to jest, co to jest? My sobie zrobimy potem zdjęcie, więc nasi słuchacze to zobaczą. Ale czy jeszcze opowiedz o tej bluzie, ona pięknie wygląda. Soltara Poland.
0: Tak, Junior Coed Advance. To jest kategoria, w której trenujemy. Nie dla każdego pewnie zrozumiała. No i nasze nowe logo z pszczołą.
1: Okej. Logo Soltary nowe? Pięknie to wygląda. To ja trzymam za Was kciuki, czyli trzymam kciuki za Natalię, Patrycję, trenerki naszego Soltary, ale trzymam także kciuki za całą ekipę. Ile w sumie Was jest jeszcze? Ostatnie pytanie?
0: Jeżeli chodzi o wszystkich zawodników Soltary, mamy około 200.
1: Natalia, dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Natalia Wasiak.
1: Ja też Wam dziękuję za uwagę. Andrzej Brzozowski, do usłyszenia.
2: SK Olsztyn News.
1: Goście w Radiu SK Olsztyn 89.9 FM. Za chwilę będziemy mówić o święcie muzyki i oni za chwilę się przedstawią. Ja też się przedstawiam, czyli Andrzej Brzozowski, Radio SK. No i teraz bardzo proszę, Państwo się pięknie przedstawiają. Piękny głos.
3: Anna Zimowska-Kryczka.
4: I Michał Pisz.
1: Kochani, wracamy do święta muzyki. W piątek mieliśmy możliwość znowu przeżyć te cudowne, wspaniałe chwile w Olsztynie. I teraz takie może nie krótkie podsumowanie, ale przypomnijmy sobie to, co się działo tego dnia w naszym mieście. Bo szczerze powiem Wam, że dostałem dużo informacji. Nie mogłem być w Olsztynie tego dnia. Po prostu wyjechałem, ale dostałem bardzo dużo informacji o tym, że było naprawdę Was widać. Czyli było widać muzykę. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale muzyka była widoczna.
3: To jest oczywiste, że była widoczna. Dlatego, że tych scen ponad 30 ponownie powstało w naszej przestrzeni miejskiej i na różnych piętrach, różnych samodzielnych, prowadzonych przez nas, tak jak od 5 lat to się dzieje. Natomiast oznaczenia już są chyba takie bardzo charakterystyczne, łącznie z koszulkami, z wolontariuszami, którzy biegają i na rowerach jeżdżą i biegają pomiędzy scenami.
1: Na czym polega święto muzyki? Tak jakbyśmy mogli jeszcze naszym słuchaczom zdradzić, zanim opowiecie o tym, co się działo tego dnia w Olsztynie. Jaka jest idea, jaki jest charakter tego wydarzenia?
4: No to jest taka idea i pomysł w ogóle, którego początki sięgają 80-tych lat,

0: początku 80. lat z Francji, kiedy to ówczesny minister kultury, zarażony jakby można powiedzieć takim pomysłem francuskiego kompozytora, ale pochodzenia polskiego, Marcela Landowskiego, ogłosił taką odezwą do narodu, wyszedł z taką odezwą przez media, przez prasę, przez telewizję, by robili muzykę w przestrzeni, żeby jeden dzień właśnie oni ustali ten czas na moment przesilenia wiosenno-letniego, czyli na 21 czerwca. No i rzeczywiście okazało się, że początkowo to były nieliczne grupki, które wychodziły na ulicę. Chodziło o to, żeby ludzie, którzy mają coś do czynienia z muzyką, wychodzili na zewnątrz, z przestrzeni budynków, garaży, szkół muzycznych, prywatnych, państwowych, tak żeby ta muzyka zabrzmiała w plenerze. I rzeczywiście okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Najpierw były to nieliczne grupki, później było ich coraz więcej, nie tylko w samym Paryżu, ale w całej Francji, a później to się rozlało już na Europę i świat i tak naprawdę w tej chwili to już jest ponad 120 krajów, które co roku uczestniczy w Święcie Muzyki, ponad 300 miast na całym świecie. Jest nawet mapa taka, która co roku w Ministerstwie Kultury Francji powstaje na stronie internetowej, tam takie pineski, można sobie obejrzeć wszystkie punkty, które coś realizują. Nawet jak dołączą się z jednym koncertem tego dnia, mogą zarejestrować swoje Święto Muzyki w 21 bądź w okolicach. No i u nas zawsze to jest też taka ruchoma data. Akurat teraz to było 19.
1: Która to była edycja u nas, Święta Muzyki?
2: Oficjalnie 5. Mhm. Natomiast wcześniej z racji od Open Piano, które było realizowane kilka lat wcześniej, możemy uznać, że to 6.
1: W tym roku jak to wyglądało, czyli co się działo? Bo tych miejsc było bardzo dużo u nas w Olsztynie.
0: Tak, no jest rzeczywiście trochę może zmęczenie, ale jeszcze jesteśmy w ferworze, ponieważ w tej chwili jesteśmy w trakcie kończenia tej imprezy i rozwożenia wszystkich rzeczy wszystkim tym podmiotom, które wsparły to wydarzenie, bo to czasem trzeba było namiot, czasem trzeba było jakieś nagłośnienie dodatkowe, bo trzeba podkreślać, że to jest impreza społeczna i oddolna i my to realizujemy we współpracy z wieloma podmiotami, od osób prywatnych poprzez organizacje pozarządowe, instytucje, szkoły, każdy, kto chce się dołączyć w jakimkolwiek stopniu, to oczywiście też wolontariusze, to może do tego święta przystąpić. No i faktycznie w tym roku to było ponad 50 różnych podmiotów, które włączyły się w współorganizację. No i było tych scen rzeczywiście ponad 35, tak jak tutaj Ania wspomniała.
1: Mhm. Tylko Starówka?
2: Nie, już w tej chwili miasto rozlało się to na całe miasto. Na przykład podłączyły się szkoły podstawowe, które miały już własne sceny. Teams stworzyły przedszkola i one rozpoczęły w ogóle Święto Muzyki o 10:00. Szał, tam był po prostu niesamowity power, petarda, która się rozlała, bardzo wielu gości z zagranicy. Okazało się, że byli nawet ludzie ze Stanów Zjednoczonych. Ja nie wiem, czy to jest ta turystyka muzyczna, którą się podłączyliśmy, ale to jest chyba już to. Ale naszym sukcesem jest właśnie moim zdaniem w tym roku fakt, że ludzie zaczęli samodzielnie zakładać koalicje i współpracować.
1: Tam, gdzie była scena, tam była muzyka, czy na odwrót? Tam, gdzie muzyka, tam była scena.
0: I tak, ja zawsze mówię, gdzie muzyk, tam scena, więc generalnie mieliśmy nabór taki zgłoszenia do połowy maja i w ramach tych zgłoszeń tworzyliśmy miejsca, sceny muzyczne osób, które chcą występować albo chcą tworzyć scenę i znaleźć się w oficjalnym programie tego wydarzenia, ale dołączyć do tego wydarzenia można było spontanicznie w Dniu Muzyki również i takie sceny również powstawały ad hoc, które po prostu spontanicznie dołączały, czyli jeśli muzyk miał taką chęć, wziął kontrabas, wiolonczele bądź akordeon i znalazł sobie ciekawe miejsce, w którym chciał się uzewnętrznić muzycznie, to jak najbardziej mógł i takie rzeczy się działy.
1: A takie miejsce, gdzie można było usiąść i zagrać? Gdzie były w tym roku?
0: O, tych scen, no powiedzmy, skupmy się może na samym Starym Mieście, bo to na przykład scena Open Piano Inka, czyli przy budynku Inki. W zasadzie na każdej scenie, scena Centrum pod ratuszem też miała taki moment, który w programie nazywaliśmy Open Stage, Open Mic, czyli ktoś, kto nie zdążył wcześniej się zapisać, mógł sobie skorzystać z takiej możliwości. I praktycznie na każdej scenie był taki moment, kiedy można było przyjść i mieć super nagłośnienie i zagrać, zaśpiewać lub zatańczyć.
1: Co was w tym roku zaskoczyło?
2: Że ta impreza trwała dłużej, to już nie było 12 godzin, tak jak zakładamy 10:22, tylko już o godzinie 9:00 ktoś krzyczał: co tu się dzieje? Tak, zamknąć tą scenę, o co tu chodzi? To był pierwszy występ, a potem się okazało, że scena, która grała całą noc, nie pamiętam nazwy.
0: Scena Sen.
2: Sen, tak. Właśnie, do rana.
1: Ale główne wydarzenie odbywało się

0: na Starówce.
1: Dla nas cała Starówka była główną sceną i wszystkie sceny, które dołączały też orbitalnie, czyli w innych dzielnicach, bo i na Dajtkach, i w Śródmieściu była scena ciekawa, młodzieżowa u Mickiewicza na tym skwerze przed Elo 1 wraz z Domem Europy. To była realizowana taka inicjatywa. Na Plantach Olsztyńskich, naprzeciwko Poczty Głównej, też była młodzieżowa scena. W Parku Centralnym, pod tym Grzybkiem przy Fontannie, no tutaj idąc bliżej już Starego Miasta, no to rzeczywiście tam było mnóstwo tych mniejszych i większych miejsc, takich punktów muzycznych czy scen. No oczywiście ta scena, która na Targu Rybnym, obywatelska, to również była wykorzystana i dodatkowo scena przy Starym Ratuszu.
0: Czyli przy Fontannie.
1: Przy Fontannie.
0: Tak jest. Pięknie powiedziałeś, że to scena obywatelska. Nie pomyślałem, ale tak faktycznie można nazywać też tą scenę na Targu Rybnym. Parada była?
1: Tak, była parada, jak co roku. Było również Olsztyn Kocham, które było zatytułowane Czyści grają tulipana, dlatego że Czerwony Tulipan w tym roku nie mógł tak jak co roku uczestniczyć, ale okazało się, jak to przy Święcie Muzyki spontanicznie, że jednak koncert, który mieli zaplanowany, zmienił delikatnie datę i przybyli i razem z Czystymi zaśpiewali, zagrali i jeszcze dołączyli do tego występy dzieci, które uczestniczyły w tym wykonaniu przez nas wszystkich olsztynian tego nieformalnego hymnu Olsztyn Kocham.
0: Czyli dla mnie to jest to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o Święto Muzyki, że każdy może faktycznie przyjść i może w każdej chwili się dołączyć. To jest coś niesamowitego, bo znam osoby, które zrobiły to i rok temu, i dwa lata temu, w ogóle się nie spodziewały, że będą brały udział w wydarzeniu, a po prostu podeszły, zobaczyły, co się dzieje, no i wykonały, tak? No też oczywiście są uzdolnione muzycznie, ja tu nie mówię, bo jak redaktor Banży gdzieś tam usiadł, to może by to nie do końca wyglądało tak, jak należy i brzmiało, ale faktycznie znam osoby, które po prostu już przyszły, chciały zobaczyć, jak to wygląda, a potem się okazało, że siadały czy za fortepianem, czy też brały jakiś inny instrument muzyczny i po prostu grały czy śpiewały. I dla mnie to było w ogóle potężnym zaskoczeniem i to jest dalej potężnym zaskoczeniem, że można tak faktycznie zjednoczyć ludzi, pokazać, że ta spontaniczność chyba jest ważna.
2: Tak, są osoby, które specjalnie ćwiczą, uczą się grać na instrumentach po to, żeby zagrać na tej inicjatywie i mama napisała do nas, mama dwóch 9-letnich chłopców, że ćwiczyli 5 miesięcy. Usiedli, zagrali na open piano. Co prawda to był marsz pogrzebowy, ale to nie było to tąpnięcie. To był dźwięk sukcesu.
0: I o to chciałem się zapytać, coś o takie fajne smaczki, takie fajne przypadki, które gdzieś tam wam towarzyszą od tych 5 już lat, no bo już wspomniałaś, tak, o tych młodych ludziach, którzy ćwiczyli przez 6 miesięcy, a coś jeszcze takiego fajnego na pewno się wydarzyło. Przypomnijcie teraz sobie to, co przez 5 lat działo się u nas w Olsztynie, bardzo proszę. Z pogodą się nigdy nie zmagaliście, bo pogodę zawsze mieliście dobrą, no prawie.
2: Ta edycja była deszczowa, ale wtedy nas uratowała przestrzeń hal handlowych naszego miasta. Natomiast myślę, że największe takie zajawki, które się dla mnie na przykład były istotne, to teamy, które się tworzyły między muzykami a biznesem, między organizacjami, które potem występowały na następnych edycjach. Nie wiem, Michał, co...
1: Tak, i nie tylko na edycjach, bo ja tutaj jeszcze jedną rzecz istotną chciałbym powiedzieć, że no, to też jest jeden z takich smaczków, że akurat o 21.30 mieliśmy transport naszego pianina z tej sceny Open Piano, które było magazynowane na ulicy Jagiellońskiej. Ja później musiałem piechotą wrócić jeszcze pomóc całej ekipie w składaniu całego sprzętu o 22.00, kiedy się cała impreza kończyła. I spotkałem człowieka, który powiedział, wiesz, przeszedłem przez te wszystkie sceny i pierwszy raz poczułem, jakbym nie był w Olsztynie, tylko gdzieś w jakimś zachodnioeuropejskim mieście. Mówi, coś niesamowitego. Ja mówię, no i właśnie widzisz, i właśnie o to chodziło, bo to jest tak, że cudze chwalicie, swego nie znacie, a my chcieliśmy pokazać, że właśnie mamy tu potencjał, że miasto Olsztyn muzyką stoi, muzykami, tylko ich trzeba wydobyć, dać im ten impuls i możliwość, sposobność włączenia się do takiego współtworzenia, bo to jest też ważne, że to jest pewnego rodzaju sprawstwo. Ci ludzie włączając się też budują tożsamość i jakiś związek z tym miejscem, z Olsztynem i czekają na to święto. Już wiem, że czekają rokrocznie na to, żeby współtworzyć z nami to i to jest piękne, ale ważne jest też, żebyśmy my, i to jest taki apel do przedsiębiorców, do miasta, do wszystkich, którzy mają na to wpływ. Widzicie, ten potencjał jest ogromny. Święto Muzyki jest tylko jeden dzień w roku. Wykorzystajmy wszyscy ten potencjał całorocznie. Przecież można się z nimi umawiać i zasilać okoliczne kawiarnie, restauracje. To jest też sposób promocji danego miejsca, a dla turystów to jest dodatkowa, ciekawa atrakcja, która później przyciągnie ich ponownie do tego miejsca.
0: To teraz jeszcze powiedz, komu chcecie podziękować, bo to powiedzcie także o sobie, kto organizuje to wydarzenie.
2: Animatorzy społeczni, Federacja Organizacji Socjalnych

0: województwa warmińsko-mazurskiego.
1: FOSA
0: potocznie. I tutaj nasi przyjaciele, organizacje, które z nami współpracują, i biznes oraz instytucje tego miasta.
1: Instytucje, tak. No tak, rzeczywiście tutaj pewnie my zawsze robimy taki QR kod na plakacie i odsyłamy do tej koalicji, bo to jest ponad 50 podmiotów, które w mniejszym czy większym stopniu, ale wszystkim chcemy zawsze podziękować, bo jednak nie każdy ma możliwości, żeby się mocniej zaangażować, więc każdy gest jest tutaj na wagę złota, i bo to jest, tak jak mówiliśmy, oddolna i społeczna inicjatywa, więc my wszystko razem do kupy, że tak powiem. Każda cegiełka tworzy właśnie to wydarzenie, no i tak obszerny program.
0: Dla mnie największą sprawą było to, że ci muzycy, niezależnie czy profesjonalni, czy amatorzy, grali bezpłatnie i że chcieli dzielić się tym swoim talentem, plus animatorzy i nasi wolontariusze, którzy po prostu licznie co roku już te same osoby, praktycznie wielcy miłośnicy tego święta, obstawiają poszczególne stanowiska, jeżdżą na rowerach, dowożą wodę, jedzenie. To są niesamowite osoby, bardzo, bardzo wam wszystkim dziękujemy.
2: Przy tych wszystkich takich dobrych oznakach, tych osób, które wam pomagają, można stworzyć bardzo fajne wydarzenie w Sejcie w Olsztynie, i to, co powiedzieliście, dla mnie to jest bardzo ważne, bo czasami narzekamy, my często w Olsztynie narzekamy, że nic się nie dzieje, że mamy jakiś taki zastój, że za mało tych wydarzeń, za mało tych imprez, a można faktycznie namówić bardzo wiele osób do tego, żeby zrobić bardzo fajne, pozytywne zamieszanie. To, co wy robicie co roku i w tym roku zrobiliście już po raz piąty, jeżeli chodzi o Święto Muzyki, można było faktycznie poczuć się jak ktoś, kto was odwiedził, czyli nas odwiedził w Olsztynie, stwierdził, że poczuł się jakby był w jakimś zagranicznym mieście.
1: Tak, i bardzo nas to cieszy.
2: Czy macie już jakieś pomysły na przyszły rok?
0: Tak, przytłacza trochę logistyka tego przedsięwzięcia, czyli dowożenie namiotów, ustawienie tych scen, kto to zrobi. Niesamowite jest to, że chłopacy z ósmych klas szkół podstawowych nam ustawiali namioty i z wielką energią tutaj szkoła, głównie piętnastka, właśnie NOS, bardzo się zaangażowali od rana, po prostu już gotowi do startu. Logistycznie potrzebujemy wsparcia i będziemy pewnie nad tym pracować. Jak to zrobić, żeby to na etapie godziny 10 nas już nie przytłaczało fizycznie?
1: Jeszcze może tylko dodam, że bardzo nas cieszy, że z roku na rok coraz więcej młodzieży uczestniczy w tym wydarzeniu, że widać, że to wydarzenie jest dla nich istotne, ważne i że ono potrafi, a to jest bardzo trudne, wyciągnąć ich sprzed ekranów, komputerów, telefonów, różnych społecznościowych portali. No i to jest budujące, bo oni nie tylko korzystają z tego, ale też przychodzą i pomagają i wręcz domagają się tej takiej sprawczości. Oni chcą pomóc. Już mieliśmy taki przypadek, że jeden z wolontariuszy przed 21, gdzie o 21 dopiero się składały niektóre sceny, już chciał składać niektóre sceny. Taki był wyryw. No mówię, no ale składajmy, ale dopiero 8:30, no to jeszcze pół godziny gra ta scena. No ale to co, tą scenę trzeba złożyć, może już coś przenieść, może już coś... Więc tak, no to było też budujące, że oni naprawdę są wyrywni, chcą, tylko może nie mają za dużo możliwości.
2: Ale fajnie, że udało się wam to zorganizować. Patrząc na was, jesteście zadowoleni, chociaż trochę jeszcze zmęczeni, ale myślę, że tutaj za chwilę gdzieś tam już ochłoniecie i powoli będziecie także myśleć o tym, żeby zorganizować kolejne spotkanie. Czyli warto było przyjść, warto było posłuchać to, co się działo, jeżeli chodzi o tegoroczne Święto Muzyki, które było się w Olsztynie 19 czerwca. Po francusku jak się mówi?
1: Fête de la musique.
2: Fête de la musique.
1: Róbmy muzykę, tak.
2: Czyli róbmy muzykę i róbmy to, co należy zrobić w Olsztynie. Bardzo wam dziękuję.
0: Anna Zimowska-Kryczka.
1: Michał Kupisz.
2: Aniu, Michał, dziękuję wam bardzo za to, że przybyliście do mnie. Trochę was przytrzymałem w radiu, ale mam nadzieję, że te informacje, które usłyszeli nasi słuchacze, były cenne. Andrzej Brzozowski, do usłyszenia.
3: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego Męskiego Grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze,

0: Zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla Was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka podbija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania, wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
1: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
2: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
1: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
2: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
3: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No, pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo. Też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
2: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
1: To się dopiero okaże. Ale też no, wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
2: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu, natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
1: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
3: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
1: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
3: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować. No,
2: piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo

0: Stresuje, wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
1: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje, okay. I dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, mm-hmm. czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale... No te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
0: Okej, okay, tak. No czyli BSK a.k.a. z Colim Latino po prostu.
2: tak, helikopterem.
0: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest
1: ale nie, no.
0: W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
3: Siema, stary, siema, chłopaki.
0: Kłaniamy się nisko, panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
3: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
0: Jasne.
3: W moim odczuciu.
0: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
1: Z tych dwóch kawałków. Aha. To w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź Ze Mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty, okay. Bardziej indie i rock, mm-hmm. Więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
2: Dla mnie Mia Wallace.
0: Okej.
2: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
1: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180
2: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba. Mm-hmm. Tak, była ona bardzo świeża.
1: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
3: Taki lekko drum and bassowy, no na pewno tak, było okay. Bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
0: okay.
3: Zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
3: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który zagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary, mm-hmm. i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Mm-hmm. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unix Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
0: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
3: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
0: No oczywiście.
3: Gadajcie mądrze.
0: Chłopaki, gadajmy mądrze.
1: Ciężko.
0: A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Parea.
2: Tak jest.
0: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność?

0: Czynność muzyki.
1: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie każdy, nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie. I a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te, co pozostały, są bardziej jednak spokojne. I no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
2: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
3: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie, z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
2: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa. No ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neobumpapowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
3: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka... właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
1: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie-hip-hopowymi instrumentami, o tak bym to nazwał. I coś takiego... taki trochę... właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze, i skupić się na żywej muzyce.
5: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
6: Takiego budowania piosenki po kolei.
5: To jest naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
4: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu 2 Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu 3 jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8 miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce 1 prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miała...

0: szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie Eska Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu Eska. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
1: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
3: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
3: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
2: Tak.
3: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
2: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
3: Tak.
2: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
1: No to chyba
3: chociaż to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
1: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
3: Tak.
2: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
3: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
1: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
1: No takie irytujące, takie, że...
3: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Na razie się wszystkim jaramy.
1: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
3: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie? Ja jeszcze będę pobierać, dużo tej nauki na pewno. Ale i to jest w jakimś taki, no zazdrość to jest może duże słowo, jest takie nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
1: Dawid, a ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego tkliwego smsa, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów.

0: Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, to, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda, a dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
1: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
2: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję. Dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
3: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
4: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
2: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje. To znaczy, pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
3: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
4: To nie, ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
2: Okej.
4: Okay. No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
2: Okej. Okay.
4: Tak, ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak, jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
2: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
3: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
4: Tak, no, zapraszam.
2: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie, czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest. Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
4: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
3: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
2: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wy wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
3: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że

0: jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że, mhm. że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo mhm. ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, mhm. że ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie okay. czy coś.
1: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
0: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, mm-hmm. jak to powiedzieć, takie żarówy, takie, mm-hmm. takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i mhm. jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób, mm-hmm, które się mm-hmm. znajduje.
2: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
3: Lubimy.
0: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
3: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać

0: ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, mimo że jest tylko jedną z wielu osób.
1: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
2: Lubimy.
3: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
2: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać

0: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
1: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
0: W soundtracku.
1: W soundtracku to jest...
0: Do tego to się nazywa... Jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś...
1: Pump it.
0: I Mia Wallace po prostu, że to akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace, no to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
1: Przepraszam, Pulp Fiction.
0: Pulp Fiction, to po prostu super, wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
2: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpącicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
0: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
2: Okay.
0: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
2: Na jakiś czas
0: i...
1: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to tamto i teraz
0: jesteśmy głodni. Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
3: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
4: Cześć, hej wszystkim.
5: Dobrze Cię widzieć.
4: Ciebie
5: też. Robię wczoraj taką rozkminę, właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko, odwołuje zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
4: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
5: i emocjami.
4: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy my grywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
5: Głosowali na głos dzieci.
4: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam i często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą.

bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer, myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My

0: żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem, stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję. Aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny. Każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika, Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo poddatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
1: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
0: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
1: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
0: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
1: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
0: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
1: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
0: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o niej, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
1: Mocne słowa.
0: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca,

0: sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa. Nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później Na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
1: Mhm, to prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam ciebie więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. I ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie i przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach po ciche szepty, aż do Błękitu i tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna, bo Halo śpiewałam mając 12 lat.
1: A to bardzo trudna
0: sprawa. A to bardzo trudny utwór, tak jak wiemy. Zgadzam się z tym, więc szczerze wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy. Bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta, chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas i też, no, tak jak ci już mówiłam, wgrywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu i to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści. Więc no dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
1: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
0: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
1: obył,
0: mój...
1: tak zwanych?
0: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu. To jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy tobie. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
1: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
0: tak,
1: zgodzisz.
0: Tak, zgodzę się z tym, tak.
1: Klaśnięcia.
0: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym,

0: że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie too much. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Nie znoszę tego.
1: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kazbałagan, Guzior, Jank, Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
2: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
0: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
2: Dokładać, tak.
0: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
2: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
0: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
2: Od początku do końca.
0: Od początku do końca.
2: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo o ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. No. Gdy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
0: tak,
2: do ciebie.
0: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie, no takie... Takie najpiękniejsze emocje, miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
2: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
0: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
2: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
0: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale... No, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
2: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
0: Nie otrzymałam.
2: Chyba o mnie.
0: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że

czerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No, ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że

0: teraz i skupiać się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech Będzie Nam. Nie na nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawbic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu nagramy.
1: Też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują
0: to
1: jest,
0: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, to nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, o tutaj to jak gra, Pawbic na gitarze, a ja śpiewam. No i co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze Miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?

0: nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13 plus 5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, taka opowieść z perspektywy czasu też.
2: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
2: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. Naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
2: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez Słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
2: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
2: usamodzielnić,
0: no.
2: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
2: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, może w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
2: Nie musisz wydawać. Tak, tak. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki, no ja się nie potrafiłam nigdy.

0: wtedy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
1: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.

0: Tu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
1: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
0: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
0: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9, 10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bledka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
10: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
11: Ach, lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
12: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Fiedorowicz Olsztyn przy ulicy Sielskiej 40. Szczegóły u partnerów marki.
15: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiedorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiedorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiedorowicz.pl.
16: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
16: BYD. Build your dreams.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
20: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: Tato promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Matyko, loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Takiej oferty nie możesz przegapić. Tylko teraz nowa Cupra dostępna w kredycie 3 razy 0%. Bez prowizji, bez odsetek, bez wpłaty własnej. Przyjdź do Cupra Studio Olsztyn, przetestuj samochody na jeździe testowej i wybierz model idealny dla Ciebie. Cupra Terramar, Formentor, Leon. Dostępne od ręki w kredycie 0%. Tylko w Cupra Olsztyn. RRSO 1,5%.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.

0: Ale co?
1: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Cosinos Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinosyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Olsztyn, Metalowa 6.
2: Cosinos Young 15+. Szkoły z pasją.
0: I po reklamie. Olsztyn na czasie.
4: Eskowe olsztyńskie. Dzień dobry. W niedzielny poranek. Anita Zalewska. Cześć. Wstajemy wcześniej i śmigamy do olsztyńskiej hali Urania, bo tam już startuje dzień drugi zmagań w ramach Olsztyn Gaming Series. Największe wydarzenie gamingowe na Warmii i Mazurach. Dzień drugi edycji drugiej właśnie startuje. Na miejscu turnieje sportowe, strefa free to play, strefa retro. Nie zabraknie znanych influencerów. Jest też strefa animacji dla dzieci. To wszystko jeszcze dziś w olsztyńskiej Urani. SK poleca. Po sąsiedzku czeka na Was wrotkowisko Rolkowisko, to przy hali Urania. A w samej Urani Planeta 11, gdzie będzie się działo przez całe wakacje.
5: Muzyką się żyje.
6: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
7: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
8: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
9: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
7: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łut szczęścia.
6: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

19 minut po godzinie 10, to są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie i jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia, jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień. Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK, a ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radio SK jest już dla was otwarta, ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.
4: A mój liże mnie po twarzy.
3: Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
15: Ale handlowa, Marian, handlowa.
14: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
15: No.
16: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
17: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę.

0: 6 opakowań na osobę. Elfland.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza! Up, up do kina!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
12: BYD. Build your dreams.
14: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda?

0: táto promocia. A kde tu vstečne jesť?
1: To co ty nikdy kamperem nejechalaš?
0: No veľpreč sobie, že nie.
2: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: To nie będzie zwykły weekend. Niebo nad gryźlinami eksploduje rykiem silników i światłem nocnego show. Historyczne samoloty ożyją na twoich oczach. Helikoptery ruszą do akcji, a mistrzowie akrobacji przesuną granice grawitacji. Na ziemi Luna Park, wojsko, kortosfera, rzemiosło i smaki, których nie zapomnisz. Jedno miejsce, jeden weekend. 4-5 lipca. Rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Bilety na tobilet.pl. Starosta olsztyński i wójt gminy Stawiguda zapraszają na rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Na niebie mistrzowskie akrobacje, historyczne samoloty i nocne show, a na ziemi Luna Park, wojsko i food trucki. 4-5 lipca. Bilety na tobilet.pl. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gorąco.

0: roku tylko w KFC. I po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę

0: I wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
1: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
0: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie ze Ski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody. Tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak. Bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące.

0: A jak wielka?
1: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam.

0: filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.

0: kartki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
5: BYD. Build your dreams.
7: I po reklamie.

0: Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na messengerze Radia SK.
1: Autopromocja.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa!
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Szukasz idealnego miejsca na wesele, chrzciny, komunie.

0: teraz mega promocja. Zarezerwuj wesele na jesień i odbierz pakiet niespodziankę. Nie zwlekaj, najlepsze terminy znikają najszybciej. Sielanka w Giedrzwałdzie. Tu powstają najpiękniejsze rodzinne wspomnienia. Więcej na restauracjasielanka.pl lub w social mediach.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy 2 stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.

0: i oszczędzasz.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Olsztyn, Metalowa 6.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: I po reklamie. Olsztyn na czasie.
6: Wakacje wystartowały. Anita Zalewska, cześć, a na antenie Eski powraca akcja Eska Summer City. Będziemy podpowiadać, jak ciekawie spędzić wakacje w stolicy Warmii i Mazur, jakie trasy i miejsca wybrać na letni odpoczynek i gdzie na wakacyjnym szlaku spotkacie pomarańczowy patrol Eska Summer City. A jeśli latem odsuwacie się od radioodbiorników, to zawsze pod ręką jest aplikacja Radia Eska. Tam posłuchacie Eski, Eski 2 czy Eska Toy Story Radio. A w planie na dziś proponuję ująć wizytę w olsztyńskiej hali Urania, gdzie trwa Olsztyn Gaming Series 2020.

0: 2026, dzień drugi tego wydarzenia. SK poleca.
1: Muzyką się żyje. SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na sk.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rapstacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rapstacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagany, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj możemy myśleć domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.
4: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
15: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej. Jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowych,

0: Narodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej. Jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe, szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przerobniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
5: MediaMarkt. Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.

0: aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza! Up, up do kina!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest
0: to powiedz,
1: klasyczna parówa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo,
1: to jest dobry
0: proszę
1: plan,
0: bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła. Radio SK.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: klienta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: My też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

kartki betonowe, płyty tarasowej, kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna.

0: Wojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. I dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
7: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
6: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei SK Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj SK otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
8: Ale paluwa, co?
6: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a SK dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

z Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another. 17 minut, którą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No ja mam krótkie, szybkie pytanie do was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga, teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej, jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się

Zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: Nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gocie i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocja

0: można tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
2: To nie będzie zwykły weekend. Niebo nad Gryźlinami eksploduje rykiem silników i światłem nocnego show. Historyczne samoloty ożyją na Twoich oczach. Helikoptery ruszą do akcji, a mistrzowie akrobacji przesuną granice grawitacji. Na ziemi Luna Park, wojsko, kortosfera, rzemiosło i smaki, których nie zapomnisz. Jedno miejsce, jeden weekend. 4-5 lipca. Rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Bilety na tobilet.pl. Starosta olsztyński i wójt gminy Stawiguda zapraszają na rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Na niebie mistrzowskie akrobacje, historyczne samoloty i nocne show, a na ziemi Luna Park, wojsko i food trucki. 4-5 lipca. Bilety na tobilet.pl. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
3: Hello to Wimbledon.
4: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
4: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
6: BYD. Build your dreams.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/abaty. Orlen. Z energią.

0: kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni, ale cóż,

0: wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
1: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: Czy w ścisku przy barierce?
1: 300 metrów od sceny!
2: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie. Olsztyn na czasie.
4: Turnieje e-sportowe, spotkanie ze znanymi influencerami, strefy free to play oraz retro. To wszystko i znacznie

0: Nie więcej w olsztyńskiej Uranii, czyli Olsztyn Gaming Series. Anita Zalewska, cześć! Trwa drugi dzień tego największego na Warmii i Mazurach wydarzenia gamingowego. Eskowo polecamy. Polecamy też spotkanie z naszym wakacyjnym patrolem Eska Summer City już w przyszłym tygodniu w Gryźlinach. Tam odbędzie się 12 rodzinny piknik lotniczy. Wydarzenie w sobotę i w niedzielę 4 i 5 lipca. Tym razem ponownie nie zabraknie nocnych i wieczornych pokazów lotniczych. Szykujecie się? Bo my tak.
1: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
2: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
3: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
1: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
4: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały, już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowi polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też, wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko, to są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwostka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Takiej oferty nie możesz przegapić. Tylko teraz nowa Cupra dostępna w kredycie 3 razy 0%. Bez prowizji, bez odsetek, bez wpłaty własnej. Przyjdź do Cupra Studio Olsztyn, przetestuj samochody na jeździe testowej i wybierz model idealny dla Ciebie. Cupra Terramar, Formentor, Leon. Dostępne od ręki w kredycie 0%. Tylko w Cupra Olsztyn. RRSO 1,5%.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna, Body Perfect, Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się twoja przemiana.
17: Szukasz i

0: którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna, Body Perfect, Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
1: Szukasz i

0: nie zwlekaj. Najlepsze terminy znikają najszybciej. Sielanka w Giedrzwałdzie. Tu powstają najpiękniejsze rodzinne wspomnienia. Więcej na restauracjasielanka.pl lub w social mediach.
1: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
2: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza! Up, up do kina!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę!
7: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega!
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: I bo...

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze...

0: ma mniej czasu, dni mi bardzo szybko mijają i tak to właśnie wygląda.
1: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: táto promocia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co, ty nikdy kampere nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Udział w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Hello to Wimbledon.
6: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
7: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
6: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Fiedorowicz Olsztyn przy ulicy Sielskiej 40. Szczegóły u partnerów marki.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, drzewieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
18: Jeszcze nie, a ty?
17: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
18: Brzmi fajnie.
17: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
18: Zapisy już ruszyły?
17: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
18: Olsztyn, Metalowa 6.
17: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
2: I po reklamie.
19: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów.

0: między węzłami Myślibórz - Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
1: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
0: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
2: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Pójdźcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosy wy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru, ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy, posłuchajcie.
1: To zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG.

0: zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B i w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
1: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
1: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy wpadają koleżanki, ej,
2: nie ma, no nie ma jest... problemu, zapytam, zapytam.
1: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
1: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No, no właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, no. Ale to też zapytam.
1: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować,
2: tak, tak,
1: ale dobrze. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty. Bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo. Super.
1: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
1: trzymaj
2: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
1: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura o, cały czas rośnie, tak. Idzie w górę.
2: Dokładnie.
1: Hej. Dobrej, heja, hej, dobrego dzięki. Popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu. Za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama. I wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałek

0: Kaufland Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second count, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
10: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super ceny na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza! Up, up do kina!
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
13: BYD. Build your dreams.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gorąco?

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: Aplikacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert!

0: Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
4: To nie będzie zwykły weekend. Niebo nad Gryźlinami eksploduje rykiem silników i światłem nocnego show. Historyczne samoloty ożyją na Twoich oczach. Helikoptery ruszą do akcji, a mistrzowie akrobacji przesuną granice grawitacji. Na ziemi Luna Park, wojsko, kortosfera, rzemiosło i smaki, których nie zapomnisz. Jedno miejsce, jeden weekend. 4-5 lipca. Rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Bilety na tobilet.pl. Starosta olsztyński i wójt gminy Stawiguda zapraszają na rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Na niebie mistrzowskie akrobacje, historyczne samoloty i nocne show, a na ziemi Luna Park, wojsko i food trucki. 4-5 lipca. Bilety na tobilet.pl. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

0: Elkibetonowe płyty tarasowej kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: i oszczędzasz.
1: I po reklamie.
2: Olsztyn na czasie.
3: Największe hip-hopowe wydarzenie w regionie już niebawem. Anita Zalewska, cześć! Mazury Hip Hop Festival. Widzimy się w Giżycku od 16 do 18 lipca. Na scenach m.in. Avi, Kazba Łagane, Malik Montane, Jan Rapowanie, Problem, Guzior, Rów Babicze, Young Iggy i Słoń. Szczegółowy line-up dostępny jest w sieci, a na antenie Eski już teraz do zgarnięcia pierwsze wejściówki. W tej sprawie piszcie maile na adres olsztyn@esk.pl. W temacie poproszę hasło Mazury Hip Hop Festival. Napiszcie, na czyj koncert czekacie najbardziej i dlaczego to wy powinniście zgarnąć taką wejściówkę. Eska poleca.
4: Zbliża się 16. Eska News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
5: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, po Warmię.
4: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
6: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci.

0: Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na sk.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na sk.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Bawić i w Radio SK gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło. To już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK, nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
15: Ale handlowa, Marian, handlowa.
14: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
15: No.
16: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
17: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
19: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.

0: Na lato to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
3: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza! Op, op!

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Polska zaopatruje Was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A Wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co Was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.
2: Radio SK. To promocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Takiej oferty nie możesz przegapić. Tylko teraz nowa Cupra dostępna w kredycie 3 razy 0%. Bez prowizji, bez odsetek, bez wpłaty własnej. Przyjdź do Cupra Studio Olsztyn, przetestuj samochody na jeździe testowej i wybierz model idealny dla Ciebie. Cupra Terramar, Formentor, Leon. Dostępna od ręki w kredycie 0%. Tylko w Cupra Olsztyn. RRSO 1,5%.
5: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez

0: MWA lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hipertania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.
15: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
16: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
17: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
16: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z SK, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo SK dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy SK-owy dom na Kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać SK-owego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie SK-ową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więc

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinos Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinosyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Olsztyn, Metalowa 6.
1: Cosinos Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi.

0: Polo.com. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: To nowe płyty tarasowej kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz idealnego miejsca na wesele, chrzciny, komunie.

0: Teraz mega promocja. Zarezerwuj wesele na jesień i odbierz pakiet niespodziankę. Nie zwlekaj, najlepsze terminy znikają najszybciej. Sielanka w Giedrzwałdzie. Tu powstają najpiękniejsze rodzinne wspomnienia. Więcej na restauracjasielanka.pl lub w social mediach.
1: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: promocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
3: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
4: SK. Nakarmi ci pieska.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
4: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie. Olsztyn na czasie.
2: Lato wystartowało, wakacje się rozpoczęły, a przed nami seria najpiękniejszych wydarzeń. Anita Zalewska, cześć! Lato to czas festiwali i tych nie zabraknie również w tym roku. Przed nami Mazury Hip Hop Festival. To wydarzenie w Giżycku już od 16 do 18 lipca. Enska poleca i na antenie Eski będą zaproszenia na ten festiwal. Powraca też plenerowy festiwal historyczno-kulturowy Slavia Festival. To wydarzenie od 7 do 9 sierpnia w Rybakach. Nie zabraknie też emocji związanych z siatkówką plażową. W Starych Jabłonkach widzimy się już od 12 sierpnia. A już od poniedziałku gramy SK Summer City.
3: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: You ready?
14: Tylko w Disney Plus.
15: Every second counts, baby.
14: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
16: Restaurant is flooded.
14: To już ostatnia szansa.
17: I am selling the building.
14: By uratować to miejsce.
18: We have each other and nothing left to lose.
14: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
20: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
21: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
22: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
25: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej

0: Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Hello to Wimbledon.
2: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
2: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puni, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: I po reklamie.
18: Ja się staram.

0: Lotto.com. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
1: BYD. Build your dreams.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Olsztyn, Metalowa 6.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: I po reklamie.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałaganę, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
2: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Dokładać, tak.
2: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, potwierdzam. Będę.
2: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
2: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. No. Gdy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
2: tak,
1: do ciebie.
2: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
2: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: a myślę,
2: ale...
1: że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
2: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
2: Nie otrzymałam.
1: Chyba o mnie.
2: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz,

0: No i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawbic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu nagramy.
1: Też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują
0: to
1: jest,
0: dokładnie. I to
1: w czasie.
0: Nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, to coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle w randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, to nie? Cofać się w czasie trochę, mówię, o tutaj, to jak gra, Pawbic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i ja akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na, no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich mhm. początkach nie takich jak na 13 plus 5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Wow, dokładnie. Różowe okulary, tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali, na przykład swoich rodziców, bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz te obawy?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też 2 wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich.

Te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre. Wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że no, było to szokujące dla nich.

0: naprawdę żyje swoim życiem. Mhm. Nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić.
0: No.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, może w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę, nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenki to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
3: SK Olsztyn News.
4: Anita Zalewska. Lato na starcie, a upalnym latem o chłody najlepiej doda woda.
5: Anita Chudzińska, olsztyńskie wodociągi.
4: To gorące lato, prawdopodobnie już blisko. Jak wodociągi są gotowe na ten czas?
5: No jesteśmy już gotowi tak naprawdę od 1 maja, ponieważ wtedy rozpoczyna się sezon pojdełek u nas. Bo odpalamy wszystkie pojdełka, które mamy na terenie miasta i jest ich 19. Możemy je spotkać w różnych miejscach, nawet przy plaży miejskiej mamy 2. Na Kortowie, na Starym Mieście i przy dworcu. Więc w takich miejscach, gdzie dużo osób przychodzi, ale też zwróćmy uwagę, jeżeli będziemy w urzędzie, w sądzie, w szpitalu, tam też są nasze pojdełka. Może gdzieś ukryte, ale warto zapytać obsługę, bo na pewno są. Takich jest około 40 w szkołach, więc zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców miasta jest.
4: Proszę powiedzieć, jak wygląda zainteresowanie takimi pojdełkami? To, że zechce się pić na mieście, to wiadoma sprawa, ale na przykład w szkołach.
5: Szkoły bardzo często pytają nas o możliwość montażu i mamy nawet taki program, w którym no w ramach ograniczonych środków, bo nie mamy ich zbyt wiele, ale każdego roku montujemy około 10 pojdełek w różnych szkołach na terenie miasta, więc jeśli szkoły są zainteresowane, mogą spokojnie do nas wystąpić. Może nie w danym roku kalendarzowym to zrealizujemy, ale w miarę posiadanych środków będziemy mieli na uwadze taką placówkę oświatową i z przyjemnością zamontujemy takie pojdełko. Wiadomo, żeby dzieciaki wiedziały, że olsztyńska kranówka jest najlepsza, jest najtańsza i najlepiej gasi pragnienie.
4: A w miejskiej przestrzeni jak to wygląda?
5: Myślę, że też bardzo dobrze, że coraz więcej osób się przekonuje, szczególnie nawet jeżeli idę na spacer, to sobie obserwuję chociażby te pojdełko tutaj, najlepiej będzie mi o nim powiedzieć, przy plaży miejskiej, przy naszej stacji uzdatniania wody. Tam zatrzymuje się bardzo wielu rowerzystów, bardzo wielu spacerowiczów, ludzi przechodzących na spacerze z psami, ale także, co ciekawe, jest tam możliwość pobrania wody do kampera. I też widziałam kilkukrotnie, że podjeżdżały samochody turystyczne i tankowały sobie wodę do zbiorników. Więc jest to miejsce, gdzie można bezpłatnie zatankować, ale tak jak i skorzystać i ugasić pragnienie w gorące dni.
4: Przekonujemy się do kranówki?
5: Myślę, że tak. Przede wszystkim względy ekonomiczne i myślę, że teraz przy kaucyjności za butelki również ma to jakiś wpływ. Nawet już przed sezonem turystycznym, kiedy w kwietniu były kilka cieplejszych dni, mieszkańcy nas pytali, kiedy będą uruchomione pojdełka, więc już, no dzisiaj pogoda nie sprzyja, ale zapewniam, że one są uruchomione od 1 maja, są codziennie badane, są codziennie kontrolowane, raz w tygodniu jest pobierana z nich woda do badań i będą czynne na pewno do końca września.
4: Tyle jeżeli chodzi o pojdełka. Ja znowu będę dążyła do tej letniej, wakacyjnej pogody. Czy jesteście gotowi na żar z nieba, na prawdziwe upały?
5: Jesteśmy, mamy kurtyny wodne, ale żeby nie było, że dzwonimy do wodociągów i mówimy, że o, przydałaby się kurtyna, decyzję o uruchomieniu kurtyn podejmuje dyżurny miasta. Jeśli temperatura przekroczy 25 stopni i prognozy są takie niezbyt optymistyczne, czyli bardzo gorąco zapowiada się na kolejne dni, wówczas dyżurny wydaje naszym służbom polecenie ustawienia kurtyn kurtyny w wskazanych przez niego miejscach. Jeśli takie polecenie się pojawi, choćby dzisiaj, nie ma problemu, będziemy gotowi w ciągu 2 godzin i taka kurtyna ruszy.
4: Ile kurtyn mamy w mieście?
5: Mamy 5 kurtyn i mamy takie lokalizacje, które dyżurne miasta najczęściej wyznacza, czyli w okolicach Straży Pożarnej, w okolicy Sądu, w okolicy Wysokiej Bramy, ewentualnie na Jarotach bądź przy dworcu PKP.
4: Czyli generalnie centrum i miejsca, w których przebywa najwięcej osób.
5: Tak, dokładnie.

0: Dzieciaki bardzo lubią, sama obserwowałam też wielokrotnie, że sobie przebiegają, ale też i osoby spacerujące. Też gdzieś tam tą mgiełką się ochłodzić, jest to na pewno bardzo przyjemne i na pewno ułatwia przetrwanie upałów w gorącym mieście.
1: Dużo mówi się o zagrożonych zasobach wody. Jak wyglądają zasoby wody w Olsztynie i czy mieszkańcy Olsztyna mogą spać spokojnie, jeżeli chodzi o zapasy wodne?
0: Możemy spać spokojnie, chociażby właśnie dowodem na to jest, że uruchamiamy w najbliższych dniach kolejną inwestycję, która będzie służyła zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw wody na kolejne 30-40 lat. Na taki okres są obliczone studnie. Wydajność naszych stacji uzdatniania wody jest jeszcze z zapasem tak zwanym. Możemy wydobywać w ciągu każdego dnia 40 tysięcy metrów sześciennych wody, natomiast mieszkańcy wykorzystują 26-27 tysięcy metrów, więc jeszcze te zapas około 20% jest. Więc spokojnie nie musimy myśleć o nowych stacjach uzdatniania wody, o ograniczeniach w korzystaniu z wody, bo mamy takie zapasy, możemy z nich korzystać.
1: Pytam też w kontekście sezonu działkowego i często występującej potrzeby podlewania roślin.
0: Nie ma tutaj u nas żadnego problemu, a osoby, które mają duże ogrody, zachęcam, żeby zastanowiły się, czy nie przydałby im się wodomierz ogrodowy, dzięki któremu nie będą płaciły za ścieki. Po prostu ta ilość wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodu nie wchodzi w rachunek za ścieki i będziemy płacić mniej. Tak faktycznie, tą wodę, tylko za wodę, którą wykorzystywaliśmy do podlewania, bo

0: duży ogród i jest gorące lato, warto przemyśleć. Nie mówię, że koniecznie, że każdemu się to opłaca, ale niech sobie przekalkuluje, niech zobaczy, ile tej wody zużywa.
1: Jak wygląda procedura założenia takiego wodomierza?
0: Należy samemu sobie założyć taki wodomierz w uzgodnieniu z nami. My wydamy warunki techniczne, bądź one są na stronie internetowej, jak to powinno wyglądać takie przyłącze. Wodomierz zakładamy samemu i do nas zgłaszamy do oplombowania i do ujęcia go w rozliczeniach. Także opłata, tylko że opłata abonamentowa za niego wynosi około 10 zł za 2 miesiące i jest pobierana przez cały rok. Ale tak jak mówię, jeżeli zużycie wody jest, nie wiem, 50 metrów czy duży ogród, to naprawdę jest to warte tego.
1: Wróćmy jeszcze do tematu inwestycji, a mianowicie przed nami, chyba należy powiedzieć, spektakularna przede wszystkim inwestycja. Przypomnijmy, co, gdzie i kiedy będzie się działo.
0: Rozpoczynamy na parkingu na plaży miejskiej. Wejdzie wykonawca i ogrodzi 50 miejsc na parkingu przy plaży miejskiej, parking numer 2, czyli ten najbliższy wejścia na plaży miejskiej, najbliższy kapitanatu. Stanie tam bardzo, bardzo wysoka wiertnica na około 30 metrów, no i ze względu bezpieczeństwa o takim promieniu trzeba będzie wyznaczyć strefę bezpieczeństwa. Teren będzie ogrodzony, będzie zabezpieczony. Dodatkowo na ogrodzeniu tej inwestycji pojawi się infografika informująca o inwestycjach unijnych prowadzonych przez wodociągi, o tym, jaki jest obieg wody w przyrodzie, więc jeśli ktoś będzie miał chwilę, będzie mógł przejść, to zachęcam do skorzystania, do obejrzenia, zapoznania się, chociaż przez chwilę zobaczyć, jak to wygląda. Utrudnienia, tak, dla mieszkańców może być to utrudnieniem, więc zachęcam wszystkich, którzy chcą skorzystać z plaży miejskiej, albo żeby skorzystali z alternatywnych parkingów, czyli gdzieś w pobliżu, żeby nie wjeżdżali tutaj na ten parking najbliższy, na ten parking numer 2, żeby, nie wiem, może przy Zatoce Miłej stanęli, ewentualnie dalej gdzieś przy nasypie kolejowym, bądź jeśli jest taka możliwość, dojechali na plażę miejską komunikacją miejską lub rowerem, co będzie zdrowsze i bardziej ekologiczne dla naszego środowiska. No, utrudnienia rzeczywiście mogą być, szczególnie w te upalne dni, tak się spodziewamy, że mogą wywołać jakieś tam chwilowe zatory, chwilowe korki, mogą być na parkingu, no ale musimy zrobić tą inwestycję właśnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo jakości i dostawy wody na kolejne lata. Planujemy, że jeśli wszystko zgodnie pójdzie z planem, wykonawca nie napotka żadnych większych przeszkód, planujemy te ogrodzenie zdjąć przed następnym sezonem letnim, czyli gdzieś tam w połowie maja, czerwca przyszłego roku ogrodzenie zniknie i miejsca zostaną przywrócone dla tych wszystkich, którzy z nich korzystają.
1: To jeszcze o samej inwestycji, dwa słowa?
0: Inwestycji. Jest to budowa studni głębinowej o głębokości 265 metrów, więc jedna z głębszych w Olsztynie, która będzie. No jest to dosyć uciążliwa praca, wymagająca wiercenia, badania, wykorzystania specjalistycznych materiałów. Wykonawca jest tutaj doświadczony, opowiadał już nam bardzo dużo o tym. Będzie to kosztować ponad 5 milionów złotych i tak zakładamy, że woda z tej inwestycji do mieszkańców, do Olsztyna dotrze na koniec 2027 roku. Więc rok prac, rok odbiorów, znaczy rok wiercenia, rok prowadzenia prac oraz kolejne miesiące na uzgodnienia dokumentacji odbiorowej i wszystkie badania wody, żeby mieć pewność, że ta woda jest bezpieczna dla mieszkańców Olsztyna.
1: Mówi Anita Chudzińska z olsztyńskich wodociągów. Jak można zauważyć, w sąsiedztwie olsztyńskiej plaży miejskiej rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w mieście. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości. Spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej. W związku z budową wyłączony z użytkowania już został fragment parkingu, ten położony najbliżej plaży miejskiej przy Kapitańskiej. Prace mają potrwać około 9 miesięcy.
2: Najważniejsze się zaczęło w zeszłym roku. W zeszłym roku w czerwcu podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, w ramach czego otrzymaliśmy środki na realizację 4 zadań, 3 na oczyszczanie ścieków i budowę nowej studni głębinowej. Niestety ze względu na procedury bardzo długotrwające, studnia ma w planie, w projekcie 265 metrów, więc wszystkie studnie, wszystkie odwierty, które są głębsze niż 100 metrów, wymagają uzyskania zezwoleń Urzędu Górniczego w Warszawie. I uzyskanie tych pozwoleń niestety tak długo trwało, że dopiero teraz możemy tą realizację tego zadania rozpocząć. Studnia ma mieć 265 metrów, będzie pobierała wodę z utworów trzeciorzędowych i doprowadzała ją do stacji uzdatniania, a następnie do naszych mieszkańców także. Kranówka będzie jeszcze lepszej jakości niż mamy teraz.
1: Ile takich studni aktualnie mamy w Olsztynie? Która to będzie studnia? Które to będzie tak ważne źródło tej olsztyńskiej kranówki?
2: W Olsztynie mamy około 30 studni, a one są podzielone na jakby dwie części. Część jest przy ujęciu wody Wadąg, to jest w Kieźlinach i tam są studnie z utworu.

0: czwartorzędowych, czyli płytsze, około 60-70 metrów. Pozostałe studnie są tutaj właśnie przy ujęciu Wody Zachód, które jako pierwsze w ogóle powstało w Olsztynie w 1897 roku. Także mamy 130-lecie w przyszłym roku i akurat na tą okoliczność skończymy nową studnię, więc świetnie się składa. Większość tych studni, które są z utworów trzeciorzędowych, czyli bardzo głębokich, właśnie znajdują się w okolicach plaży miejskiej. Planujemy jeszcze jedną, dostaliśmy dofinansowanie na budowę kolejnej studni, ona będzie jeszcze głębsza, ponieważ jest położona troszeczkę wyżej przy ulicy Szumana, na tym nasypie kolejowym. Też będzie to spektakularny widok, podejrzewam, jeżeli postawimy tam tą wiertnicę. Będziemy budować, ona będzie miała około 300 metrów. A tak naprawdę przez bardzo wiele lat wodociągi nie budowały nowych studni. Rozpoczęliśmy te inwestycje 2 lata temu. To też jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wody po wybuchu wojny na Ukrainie, jak wiemy, jak to jest bardzo ważne, dodatkowe źródła w razie, jakby się coś miało wydarzyć, to po pierwsze, a po drugie ze względu na zmiany klimatyczne i wysychanie wielu studni. Dlatego postanowiliśmy to rozpocząć i w 2024 roku wybudowaliśmy nową studnię właśnie na ujęciu Wody Wadąg, około 60 metrów, w zeszłym roku około 70 też na ujęciu Wody Wadąg, no i teraz spektakularna inwestycja, na pewno widokowo będzie robiła wrażenie na naszych mieszkańcach i turystach.
1: Jeżeli chodzi o tą sytuację z zapasami wody i zabezpieczeniem jej źródeł, jak wygląda aktualnie nasza sytuacja tutaj w Olsztynie, sytuacja mieszkańców Olsztyna? Czy ona jest trudna? Jesteśmy zagrożeni brakiem wody? Czy to są po prostu takie działania prewencyjne?
0: To są działania prewencyjne. Olsztyn ma bardzo dużo studni, tak jak mówiłam, około 30, więc nie ma zagrożenia, ale studnie są już stare i musimy brać pod uwagę to, że filtry, które są w tych studniach, zaczynają przepuszczać coraz więcej piasku i wtedy mamy trudniejsze, musimy więcej pracy włożyć i wykonać w oczyszczenie tej wody, zanim dostarczymy ją do mieszkańców, więc dla naszego bezpieczeństwa też, dla ograniczenia kosztów oczyszczania wody, postanowiliśmy po prostu zainwestować w te nowe studnie.
1: Mówi kierowniczka działu inwestycji i remontów PWiK Agnieszka Remisiewicz. Budowa studni to jeden z wielu projektów realizowanych obecnie przez olsztyńskie wodociągi.
2: Jarosław Soma, wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. W ciągu ostatniego roku, od czerwca ubiegłego roku licząc, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało w ramach 2 umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dysponującej w Polsce środkami unijnymi na kanalizację i gospodarkę wodną, łącznie 140 milionów złotych wartość projektów, dofinansowanie około 80 milionów złotych i to jest 14 projektów, z tego można powiedzieć, że 3 dotyczą ściśle gospodarki ściekowej. W tym największe przedsięwzięcie kilkudziesięciomilionowej wartości, zmiana systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków z powierzchniowego na drobnoprzepędzikowe, co pozwoli osiągnąć nowe normy, których wymaga spełnienia dyrektywa Unii Europejskiej, zwłaszcza chodzi o związki azotu. Natomiast pozostałych 9 zadań związane jest z gospodarką wodną. Jednym z nich jest budowa nowej studni głębinowej w Olsztynie, tutaj przy stacji uzdatniania wody Zachód, czyli kolebce olsztyńskich wodociągów przed 130 laty. Nasze studnie mają po kilkadziesiąt lat. Przychodzi pora na ich modernizację, budowę nowych, co też będzie wiązało się z mniejszymi kosztami eksploatacji. Te stare są mniej wydajne, zapiaszczone, mniej wody czerpią. Wobec tego zmierzamy ku sukcesywnemu budowaniu nowych studni z tych samych ujęć wodonośnych warstw zbiornika wód podziemnych, tego, który daje nam tej znakomitej jakości wodę, która ma wedle naszych naukowców 20 tysięcy lat. I Olsztyn, jestem przekonany, posiada najsmaczniejszą, najlepszą wodę konsumpcyjną z dużych polskich miast, bo po prostu dar natury czerpiemy bezpośrednio z warstw wodonośnych od 50 do ponad 300 metrów głębokości i ona trafia bezpośrednio do naszych mieszkań, do naszych kranów, tylko napowietrzona i po wytrąceniu związków żelaza i manganu, bez żadnej chemii stosowanej.
1: Mówi Jarosław Słoma, wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie.
3: SK Olsztyn News.
4: Czas na kolejną super rozmowę u nas na antenie SK Olsztyn 89,9

0: FM, Andrzej Brzozowski. Będziemy mówić, a niech to na razie będzie niespodzianką. Przedstaw się.
1: Natalia Wasiak.
0: No i teraz Natalia, powiedz mi, czym się zajmujesz i kim się opiekujesz? Bo to jest tak, że mam nadzieję, że Natalię Wasiak znacie, pamiętacie, bo bardzo fajnie już zaistniała tutaj, jeżeli chodzi nie tylko o Olsztyn, ale również i o Polskę, no i również o cały świat. Natalia Wasiak, opiekunka, soltare, tak można powiedzieć, czy w tej chwili trenerka?
1: Trenerka była zawodniczka, całym sercem, rodzinnie, dalej w soltare.
0: Natalia, to w takim razie powiemy sobie o tym, co się dzieje w Soltare, bo to jest grupa nasza, olsztyńska, prawda? Stąd się wywodzicie?
1: Tak, zdecydowanie. Z Olsztyna.
0: Co się dzieje u Was w tej chwili? Jak to wygląda? Bo dużo słyszymy, dużo dostajemy fajnych komunikatów, że pojawiacie się na różnych wydarzeniach i to bardzo ważnych wydarzeniach. Z flagą biało-czerwoną. Opowiedz naszym słuchaczom, co się wydarzyło w ostatnim czasie.
1: No niedawno wróciliśmy z Mistrzostw Świata, gdzie wróciliśmy z złotym medalem, puch-

0: flagą biało-czerwoną. Opowiedz naszym słuchaczom, co się wydarzyło w ostatnim czasie.
1: No niedawno wróciliśmy z Mistrzostw Świata, gdzie wróciliśmy z złotym medalem,

0: również mistrza Europy, więc troszeczkę się dzieje.
1: Natalia, to jest także Soltare, jako Soltare, czy jako reprezentacja Polski, jak to wygląda? Bo to też tam troszeczkę trzeba to wyjaśnić naszym słuchaczom. To jest taki typowy skład Soltare.
0: Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, to Soltare dostało powołanie i 80% składu było zawodników z naszego klubu, ale dokoptowaliśmy sobie jeszcze kilku mocnych zawodników całej Polski, między innymi z Krakowa i z Warszawy. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, to jedzie tylko i wyłącznie skład olsztyński i nie posiłkujemy się żadnymi zawodnikami spoza klubu, tak nam się udało, więc tak, kadra, jeżeli chodzi o świata, to troszeczkę mieszana, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, no to już stricte z Olsztyna.
1: Jeżeli chodzi o te wasze ostatnie tytuły, o wasze ostatnie zmagania, dużo znowu kolejnych bardzo fajnych emocji. No właśnie, jak to jest? Faktycznie mierzyłyście w te największe, najwyższe szczyty, czyli w podium? Bo rywalizacja nie jest taka bardzo łatwa. Patrząc na to, co się działo tam, każdy zespół, który przyjeżdża na takie mistrzostwa, no to jest naprawdę już czołóweczka.
0: Tak, no powiem szczerze, że jak pierwszy raz jechałyśmy 4 lata temu i zdobyłyśmy 3. miejsce na Mistrzostwach Świata, no to chrapka cały czas była na wyższe, albo przynajmniej powtórzenie tego wyniku. No, co roku jeździliśmy, ale gdzieś tam te 4., 5. miejsce, w tym roku Puchar Mistrzostw Świata udało się. Wypracowaliśmy to bardzo mocno treningami i litrami wylanego potu, więc nie można powiedzieć, że się udało, tylko ciężką pracą to gdzieś tam dotarliśmy na ten sam szczyt.
1: Teraz z przygotowania do kolejnych oczywiście zawodów, do kolejnych mistrzostw. Te najbliższe kiedy? Wspominałaś już o tym, ale przypomnijmy jeszcze.
0: Pierwszy weekend lipca. Praga, no i bronimy tytułu mistrza Europy.
1: Kto jest najsilniejszy tam? Kto będzie największym rywalem?
0: No powiem szczerze, że w tym roku konkurencję mamy niesamowitą, bo ukazały się nam listy startowe, mamy po 16 drużyn, więc no, na pewno łatwo nie będzie, ale damy z siebie wszystko jak zawsze.
1: To teraz Natalia, trochę pospominajmy w takim razie, jak to się zaczęło, jeżeli chodzi o Soltare w Olsztynie. Ja was pamiętam, jak takie malutkie dziewczynki zaczynałyście gdzieś tutaj faktycznie, Natalia, Patrycja, czyli w tej chwili dwie główne szefowe Soltare. To był fajny czas, to były piękne chwile dla was?
0: No tak, to jest całe moje życie. Ja od najmłodszych lat, od 8. roku życia w tym kierunku gdzieś tam jestem, więc od podszewki całe Soltare znam, więc teraz doskonale mogę gdzieś tam je poprowadzić. Ale to cudowne lata, więc wszystkim moim zawodnikom też zawsze wspominam sobie również swoją historię, im opowiadam, więc to jest świetna przygoda. No, kształtuje to na pewno charakter, jeżeli chodzi o zawodników, ale też piękne życiowe chwile.
1: Natalia, ale wy też wtedy przecieraliście ten taki szlak, jeżeli chodzi o to, co robicie w tej chwili, tak? Czyli o to kibicowanie, o to gdzieś towarzyszenie sportowcom, nie tylko, bo także wy występujecie przy innych różnych wydarzeniach. Faktycznie to były trudne początki dla was tutaj w Polsce?
0: No najłatwiejsze nie były. Fajnie, że jako zawodniczka mogłam już gdzieś tam pojechać na Mistrzostwa Europy, zobaczyć jak to wygląda, no ale to się zmieniało. My trochę tańczyłyśmy, teraz już cheerleading prowadzimy taki stricte sportowy, no bo cheerleading dzieli się na ten taneczny i ten typowo sportowy, gdzie już mamy drogę do Mistrzostw Świata, on się zmienił, bo to jest akrobatyka lądowa, akrobatyka powietrzna, dużo gimnastyki, więc to nie jest stricte taniec, idziemy tą drogą sportową, no tak, najłatwiejsze nie były, ale przez tą całą drogę mogłam również poznać i teraz poprowadzić zawodników trochę łatwiejszą drogą.
1: Okej, czyli już wiemy, tak, mniej więcej, jakie to były początki. Muszę zapytać o jakieś takie fajne smaczki ciebie, Natalia, z twoich już występów, no bo przecież kiedyś byłaś, regularnie występowałaś, czyli byłaś zawodniczką. Jakieś fajne zdarzenia, jakieś fajne przypadki z tej twojej kariery zawodniczej? Jakieś największe przeżycia? To, co naprawdę na przykład wychodziłyście gdzieś, no i to było jakieś niesamowite przeżycie, że gdzieś występujecie, gdzieś komuś pomagacie, kibicujecie?
0: No chyba zawsze zawody nasze. Jednak kibicowanie drużynom było super, ale nasze zawody stricte dały chyba mi najwięcej radości, bo wtedy rywalizowało się już wszystkie razem. No więc Mistrzostwa Europy chyba, bo to był mój jako zawodniczy najwyższy szczyt. To tak, tak. A my jednak do tej pory wszystkie drużyną dalej się trzymamy, więc to byli moje przyjaciółki od serca jak siostry i tak też zostało do tych późniejszych lat, czyli do tego momentu.
1: Wrócimy za chwileczkę jeszcze do Olsztyna, czyli powiemy o tym, gdzie się spotykacie, gdzie trenujecie oczywiście. Ciężko jest nam kłonić w tej chwili młodych ludzi do tego rodzaju, można powiedzieć, że to jest sport?
0: Tak, zdecydowanie, to jest sport. No teraz staramy się przekonywać szczególnie chłopców, mężczyzn do tego sportu, bo

0: Jeszcze taki stereotyp trochę ten kobiecy u nas w Polsce jest, ale za granicą w Stanach są to mężczyźni bardzo silni, chwalący się tym, że podnoszą dziewczynę i to chcemy też przełożyć tutaj, bo mężczyźni są nam potrzebni, ich siła, tak, zdecydowanie. Mamy już takich, więc zapraszamy serdecznie również panów do nas.
1: A teraz, gdzie się spotykacie, w jakim wieku przyjmujecie zawodników i zawodniczki? Bo być może gdzieś ktoś was widzi występujących, no i pomyśli sobie, okej, dobra, a czy moje dziecko akurat nadawałoby się do tego rodzaju sportu, do takiej właśnie aktywności? Bo to też jest bardzo fajna aktywność.
0: Tak, zdecydowanie. Mamy grupę w różnym wieku. Od 7 roku życia mamy również grupy zaawansowane i bardziej rekreacyjne, więc myślę, że każdy może spróbować u nas swoich sił i dla każdego oczywiście w zespole znajdzie się miejsce. Jakby tutaj nie ma stricte osób, które muszą być drobne, które muszą być duże, bo potrzebujemy dużych bas, wysokich backspotterów, a za to małych playerek, czyli tych osób, które są wyrzucane, tak zwanych lotek, więc zapraszamy do nas. Trenujemy teraz na żołnierskiej, w budowlance. Od września zaczynamy nabory.
1: A ile Soltary ma lat?
0: Ojejku.
1: Trudne pytanie.
0: Musiałam zdradzić swój wiek.
1: No ale powiedzmy, trudno Natalia, już nie masz innego wyjścia. Jak już padło to pytanie, to mniej więcej ile Soltary ma lat?
0: No ja trenuję w Soltary od jakiegoś 10 roku życia, więc myślę, że to będzie z 30 lat już.
1: Czyli trochę się już działo, co w tym czasie?
0: No tak, historia już napisana, całkiem spora i obszerna.
1: Zawsze, jak spotkaliśmy się, Natalia, to zawsze mówiłaś, że brakuje wam faktycznie chłopaków, brakuje wam mężczyzn. Jak w tej chwili to wygląda? Bo widzę, że w składzie dzisiaj na przykład spotykamy się na wydarzeniu w Ameryce koło Olsztynka i widzę, że jeden chłopak chyba jest, co, dzisiaj z wami?
0: Tak, to jest jeden nasz olsztyński zawodnik. Nie mówię, że mamy jednego, jest ich kilka, ale tak, zawodnik Franciszek, który był z nami na Mistrzostwach Świata.
1: Co ci młodzi zawodnicy widzą w cheerleadingu? Bo tak patrzę teraz na nich, piękni młodzi, wysportowani, uśmiechnięci, dziewczyny pięknie uczesane. No i właśnie, co oni widzą w tym sporcie?
0: To jest taki sport, gdzie oni mogą się pokazać. Mogą pokazać swoją siłę, mogą pokazać swoje umiejętności, pracę drużynową. To są wyjazdy, to są pokazy, to jest taka społeczność, która siebie wspiera, więc to nie tylko sport, ale również przyjaźnie, które są tu zawierane. Więc co ja mogę powiedzieć? Polecam z całego serca.
1: Czy dalej Stany Zjednoczone Ameryka to jest ta kolebka? I dalej oni się, nie wiem, czy tak jest, jak wy tam jeździcie, czy się z nimi spotykacie, czy oni dalej uważają się za najlepszych w tym sporcie?
0: No tak, jest to kolebka, nie można tutaj ukrywać. No tutaj ten sport jest w szkołach, on jest cały czas, jest taki bardzo narodowy. No i tak, jeszcze możemy się zdecydowanie od nich uczyć dużo.
1: To zapytam się jeszcze, jak to wygląda w tej chwili w Polsce, bo w Olsztynie już wiemy, że cały czas fajnie i prężnie działacie, zresztą występujecie przy różnych tych najważniejszych wydarzeniach sportowych, ale właśnie jak to wygląda w Polsce? Coraz więcej takich grup jest? Coraz więcej takich właśnie zespołów?
0: Tak, zdecydowanie. Może my mamy mniejszy przekaz, ponieważ jesteśmy dwiema kobietami, trenerami, ale w zespołach na przykład tutaj na dole bardziej Polski, no mamy więcej zdecydowanie zespołów mieszanych, gdzie praktycznie 50-50 to są mężczyźni na kobiety.
1: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o cheerleading u nas w Polsce, bo Olsztynie bardzo dobrze się rozwija? To Natalia, bo powoli zbliżamy się do końca. Czego wam życzyć w takim razie? Bo już powiedziałaś, ile masz lat, wszyscy już wiedzą. Cieszymy się bardzo z tego, że zdradziłaś naszym słuchaczom twój wiek, ale wiek nie jest najważniejszy, bo dalej wyglądasz pięknie i młodo. Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla Patrycji, drugiej naszej trenerki Soltary. Czego wam życzyć w takim razie na te najbliższe miesiące, tygodnie, być może także i lata? Bo rozumiem, że Soltary dalej będzie w twoim sercu chyba do końca już.
0: Tak, zdecydowanie. Czego nam życzyć? Na pewno mocno trzymamy kciuki za Mistrzostwa Europy, które już niedługo. No i co? Może tego, żebyśmy byli bardziej zauważani, jeżeli chodzi o wsparcie zawodników, no bo chyba tego najbardziej potrzebujemy tak.
1: Dobrze, Natalia, to powiedzmy o tym w takim razie faktycznie, bo wy bardzo mocno zabiegacie o to, żeby mieć to wsparcie. Kosztuje jednak, prawda, te wyjazdy gdzieś na te mistrzostwa, na inne wydarzenie. Jak to wygląda właśnie? Czy sami musicie znaleźć te pieniądze, czy też możecie liczyć na wsparcie czy jednostek samorządowych, czy ewentualnie sponsorów?
0: Bardzo w tym roku i w sumie w każdym pomaga nam Urząd Marszałkowski, aczkolwiek no nie ukrywam, że praktycznie 80% kosztów pokrywają rodzice, więc no posiłkujemy się wszystkim, żeby ten wyjazd jednak był tańszy i żeby każdy zawodnik mógł na taki wyjazd pojechać bez względu na wkład finansowy rodziców.
1: No to muszę zapytać jeszcze, ale jak wygrywacie zawody, to jest jakaś gratyfikacja? Natalia już kiwa głową, że nie, ale musisz to powiedzieć naszym słuchaczom.

0: No bo okej, zajmujecie miejsce pierwsze, wydawałoby się, że za tym też powinna płynąć jakaś być może mała kwota finansowa. Jak to jest w rzeczywistości na takich zawodach?
1: Niestety dostając nominację, już na samej nominacji jest napisane, że klub pokrywa wszystkie koszta związane z zawodami. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć 24 zawodnikom koszt Mistrzostw Świata, bo to jest niestety kilkanaście tysięcy. Więc no posiłkujemy się pokazami, no ale jest to kropla w morzu potrzeb.
0: A teraz jeszcze zróbmy tak zwaną klasyfikację, jeżeli chodzi o Polskę. Olsztyn na którym miejscu jest w cheerleadingu? Jakbyśmy tak mogli szybciutko spojrzeć na to, co się dzieje także w innych miastach. Olsztyn, które miejsce mniej więcej zajmuje?
1: No muszę powiedzieć, że w tym roku po Mistrzostwach Polski wróciliśmy 4 złotymi medalami, więc wygląda to tak, że Olsztyn klasyfikuje się na, myślę, pierwszym. No później mamy mocne zespoły również z Krakowa, mamy mocne zespoły z Warszawy, z Tarnowa, więc tak to właśnie wygląda.
0: No bo patrzę na twoich młodych zawodników, młode zawodniczki. Jak oni trafiają do was? Jak to się dzieje? Że gdzieś widzą was występujące? Czy, no nie wiem, rodzice gdzieś tam przyprowadzają? A może to są w ogóle rodzice, wychowankowie, solitary przyprowadzają swoje dzieci? O, to jest bardzo fajna historia. Czy jest taka sytuacja?
1: Zdecydowanie mamy grupę 30+, gdzie nie tylko 30+ są osoby. I są to w dużej części ten zespół Masters. To są w dużej części mamy naszych zawodników, a trafiają też przez pokazy, widzą nas gdzieś tam na fanpage'ach, więc no gdzieś tam w Olsztynie się pojawiamy. Mam nadzieję, że nas widać.
0: To nie jest tak, jak być może niektórym nam się kojarzy, tylko występ z pomponami, ale to w tej chwili jest naprawdę ciężka praca, żeby wykonać ten układ. Ile trwa przygotowanie takiego jednego naprawdę super fajnego układu, który trwa mniej więcej ile czasu?
1: 2 minuty.
0: No i właśnie, to jest teraz tak, 2 minuty wiemy, że występujecie, wydawałoby się, że to hop, hop, hop, kilka podskoków, kilka przejść i już mamy fajny układ. Pojawiają się też oczywiście pompony, ale nie zawsze. No ale właśnie, ile czasu potrzeba, żeby przygotować tą waszą ekipę do tego, żeby to potem zagrało idealnie, perfekcyjnie?
1: No my trenujemy od września do czerwca, czyli cały sezon. Mają nasi zawodnicy treningi 3 razy w tygodniu. Przed takimi dużymi wydarzeniami jak Mistrzostwa Świata, no to trenujemy jeszcze weekendowo, mamy zjazdy, więc no dużo trzeba poświęcić, żeby te 2 minuty wyglądały tak, jak wyglądają na naszych występach.
0: Bo tak się wydaje, że to wszystko bardzo fajnie i sprytnie wygląda naprawdę i szybko można się tego nauczyć, ale tak nie jest, prawda? Trzeba jednak włożyć troszeczkę tej siły. A jeżeli chodzi o sam trening, to faktycznie cały czas są te układy, czy także gdzieś tam zwracać uwagę na to, żeby trochę poćwiczyć, trochę się porozciągać, troszeczkę inaczej się przygotować do tego występu?
1: No musimy działać wielotorowo, czyli tumbling, czyli tak jak mówiłam, akrobatyka powietrzna i lądowa, czyli wyniesienia, czyli wyrzuty, no troszeczkę czasami tańca, ale to też nie we wszystkich grupach, więc tak to wygląda.
0: Natalia Wasiak-Soltara, dziękuję Ci bardzo za to, że dzisiaj jesteś razem z nami. A ta bluza to jest, co to jest? My sobie zrobimy potem zdjęcie, więc nasi słuchacze to zobaczą. Ale Ci jeszcze opowiedz o tej bluzie, ona pięknie wygląda. Soltara Poland.
1: Tak, Junior Coed Advance. To jest kategoria, w której trenujemy. Nie dla każdego pewnie zrozumiała. No i nasze nowe logo z pszczołą.
0: Okej. Logo Soltary nowe? Pięknie to wygląda. To ja trzymam za was kciuki, czyli trzymam kciuki za Natalię i Patrycję, trenerki naszego Soltary, ale trzymam także kciuki za całą ekipę. Ile w sumie was jest jeszcze? Ostatnie pytanie?
1: Jeżeli chodzi o wszystkich zawodników Soltary, mamy około 200.
0: Natalia, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Natalia Wasiak.
0: Ja też Wam dziękuję za uwagę. Andrzej Brzozowski, do usłyszenia.
2: SK Olsztyn News.
3: Anita Zalewska. Ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew może zniknąć z Warmii i Mazur. Zarząd Dróg Wojewódzkich wnioskuje do samorządów o wycinkę. Tłumaczy, że wiekowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu kierowców. Z tym nie zgadzają się społecznicy i protestują.
4: Pierwsze żądamy, aby drzewa zostały ocenione przez wykwalifikowanych dendrologów. Do tej pory ZDW przeprowadził tylko podstawowe badania za pomocą sondy arborystycznej, gumowego młotka i lornetki. Uważamy, że jest to niewystarczające. Poza tym, naszym zdaniem, aleje przydrożne mają wartość nie tylko przyrodniczą i krajobrazową, ale również wartość obronną. Przykłady z Ukrainy pokazują, że drzewa wspomagają rozwijanie siatek antydronowych, rozbijają sylwetki pojazdów, czy utrudniają rozpoznanie z powietrza. Dlatego naszym zdaniem aleje przydrożne powinny być również uwzględnione w planowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej czy Wojska. W szczególności powinny być uwzględnione w takich programach jak Tarcza Wschód. Ostatnio była mowa o tym, że 500 000 000 zł ma zostać wydanych na przykład na zalesianie czy tworzenie bagien w rejonach przygranicznych. Dlatego wydaje się nam, że również drzewa powinny wejść do tego programu.

0: programu.
1: Mówi Krzysztof Suchowiecki, radca prawny działający na rzecz ochrony Alei Przydrożnych na Warmii i Mazurach. Jak pokazują wyniki z policyjnych statystyk, 1/3 śmiertelnych wypadków drogowych w regionie była spowodowana uderzeniem w drzewo.
2: W 2025 roku z 763 wypadków drogowych na Warmii i Mazurach 118 było związanych z najechaniem przez

0: 24 osoby, a 116 zostało rannych. Jak pokazują nasze dane, w ostatnich latach średnio w 15% wypadków drogowych przyczyną było najechanie na drzewo, co jest jednocześnie jedną z najczęstszych okoliczności towarzyszących zdarzeniom drogowym, w których ktoś ginie lub zostaje ranny. 1/3 ofiar śmiertelnych zeszłorocznych wypadków drogowych to te wynikające z najechania na drzewo. Pamiętajmy jednak, że to nie drzewa zabijają. One nie wyskakują nagle na drogę przed kierowców, nie wyrastają przy niej w trakcie jednej nocy. Po to przy drogach stoją znaki ostrzegawcze i ograniczające prędkość, by kierowcy mieli świadomość o zagrożeniu wynikającym z bliskiej odległości drzew od drogi. Uderzenie pojazdu w drzewo najczęściej jest skutkiem nadmiernej i niedostosowanej do warunków drogowych prędkości oraz niebezpiecznego wyprzedzania bądź wymuszania pierwszeństwa przejazdu.
1: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Ostateczna decyzja o wycince będzie należeć do samorządów po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
2: Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Olsztynie uzgadnia wycinkę drzew, które rosną w pasie drogowym drogi publicznej. Samo oznakowanie drzew przez zarządcę drogi absolutnie nie przesądza o ich usunięciu. Każdy przypadek podlega dwuetapowej weryfikacji, najpierw przez właściwą gminę, a następnie przez RDOŚ w Olsztynie. Naszym priorytetem jest ochrona zdrowych okazów. Decyzję opieramy na szczegółowej analizie obejmującej ocenę posuszu w koronie, czyli występowania suchych gałęzi i konarów. Weryfikujemy występowanie wad w budowie pnia, na przykład pęknięcia lub wypruchnienia. W razie wątpliwości samodzielnie prowadzimy oględziny drzew w terenie. Prowadząc postępowania uzgodnieniowe i oceniając zasadność wycinki każdego drzewa, kierujemy się przede wszystkim programem ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 roku, który nakłada obowiązek szczególnej ochrony i odtwarzania alei przydrożnych jako unikalnego dziedzictwa przyrodniczego.
1: Mówi rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz. Drogowcy tłumaczą, że wiekowe aleje zagrażają bezpieczeństwu kierowców.
3: Tomasz Raczkowski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania siecią w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Jak co roku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich jest sporządzany plan wyrębu w ramach bieżącego utrzymania drzew i dbałości o drzewostan i zieleń przydrożną. W tym roku w ramach tegoż planu wyrębu zawnioskowaliśmy do wycinki dokładnie 6678 drzew, chociaż mówiąc dokładnie, to już nie mam pewności, dlatego że od czasu, kiedy ten plan wyrębu został sporządzony, minęło już kilka tygodni. Niestety co tydzień przy tych warunkach pogodowych, które widzimy za oknem, kolejne drzewa, pojedyncze sztuki po prostu samoistnie ulegają zniszczeniu, wywracają się bądź ulegają innemu uszkodzeniu korony pod wpływem tych porywów wiatru i te drzewa po prostu samoistnie znikają z naszych dróg. Wnioskujemy o wycinkę w tym roku takiej ilości, która nie jest jakąś nietypową ilością czy zawyżoną w stosunku do lat ubiegłych. W ubiegłym roku wyciętych zostało ponad 9200 drzew, które zostały zakwalifikowane również na podstawie naszej oceny do wycinki ze względu na stan zdrowotny i negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. No, w zeszłym roku nasadziliśmy drugą taką ilość drzew młodych. W związku z tym w tym roku też co najmniej taką ilość drzew nowych dosadzimy. Procedura wycinki drzew, jeśli chodzi o przepisy prawne, wygląda w ten sposób, że drzewa znajdują się w pasie drogowym, natomiast my jako drogowcy, jako zarządca drogi nie możemy sami wyciąć tych drzew. O zgodę na ich wycinkę musimy wystąpić do odpowiednich organów. Tymi organami są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast na prawach powiatu, a w przypadku, jeżeli drzewo jest zlokalizowane na działce bądź jej fragmencie wpisanej do rejestru zabytków, to również wojewódzki konserwator zabytków. Ale żeby decyzja zezwalająca na wycinkę mogła być wydana, to musi być jeszcze poprzedzona uzyskaniem stosownej opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dopiero kiedy ta decyzja zostanie wydana, my możemy organizować przetargi na wycinkę tych drzew.
4: Słyszymy o protestach społeczników, którzy nie zgadzają się z aż tak dużą liczbą drzew do wycinki. Na jakiej podstawie one były wybierane, te drzewa, jak one były wskazywane? Czy chodzi tylko o drzewa, które rzeczywiście są w kiepskim stanie, czy może też takie, które może są w porządku, ale na przykład stanowią niebezpieczeństwo dla kierowców?
3: Kwalifikacja drzew do wycinki odbywa się na podstawie jakby dwóch płaszczyzn rozpatrywania tego typu spraw. Jedna dotyczy faktycznie stanu zdrowotnego,

0: fitosanitarnego drzewa, która zły stan oczywiście kwalifikuje drzewo do usunięcia. Chodzi o to, żeby one przed właśnie tym samoistnym nawet wywróceniem czy rozłamaniem nie zrobiło nikomu krzywdy, nie sprowadziło jakiejś szkodowości na mieniu, zdrowiu, nie daj Boże życiu użytkowników dróg. Druga płaszczyzna rozpatrywana to jest zagadnienie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Czyli wszystkie drzewa, które ograniczają skrajnie, takich mamy większość niestety w naszym województwie, które ograniczają widoczność czy na łukach, czy na skrzyżowaniach, ważniejszych zjazdach, są również kwalifikowane do wycinki i są ku temu właśnie przesłanki związane z bezpieczeństwem. Wzdłuż dróg wojewódzkich na naszej historycznej Warmii i Mazurach znajdują się niestety drzewa już stare i bardzo stare. Są to drzewa wiekowe, mające wiek od 150 do 200 lat. W związku z tym ich świetność i dobra kondycja zdrowotna już dawno minęły. W tej chwili, w obecnym czasie, mamy do czynienia z szybko postępującym procesem starzenia tych drzew. W związku z tym mamy do czynienia również ze znacznym osłabieniem struktury tych drzew i w związku z tym wiąże się to z zagrożeniem, które chcemy zminimalizować.
1: W jakim czasie powinny zapaść decyzje a propos wycinki i kiedy ona miałaby nastąpić?
0: To zależy już od organów, które wydają taką decyzję. Zgodnie z KPA ten czas na załatwienie sprawy, czyli na rozpatrzenie naszego wniosku o wycinkę drzewa, powinien nastąpić w przeciągu 30 dni. Ale ze względu na skomplikowany charakter sprawy, czy też potrzebę wykonania dodatkowych analiz, organ taki może taki termin załatwienia sprawy przedłużyć. Trzeba pamiętać, że po uzyskaniu takiej decyzji na wycinkę, my musimy mieć też czas, żeby fizycznie ją przygotować i przede wszystkim mieć zapewnione środki w budżecie, żeby taką wycinkę po prostu sfinansować. W związku z tym często zdarza się, że decyzje wydawane w jednym roku są realizowane w terenie w roku następnym bądź w ogóle w latach następnych. Musimy też mieć na uwadze to, że drzewa można wycinać tylko w określonych niedługich okresach w ciągu roku. Oczywiście z zachowaniem, z wyłączeniem tego okresu lęgowego czy ochronnego dla drzew i ptaków.
1: Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich dąży generalnie do tego, żeby zmienić ten warmiński krajobraz i żeby już raczej te drzewa w skrajni tak często nam nie towarzyszyły?
0: Zarząd Dróg Wojewódzkich ma w ramach swoich statutowych obowiązków dbałość o użytkowników dróg i o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Za to bierzemy wyłączną odpowiedzialność. Jeżeli przyjrzymy się tej sytuacji dokładnie, kiedy nie mamy możliwości samodzielnego wycięcia czy też usunięcia drzew, które takie zagrożenie wprowadzają. Musimy występować do innych organów, czyli jakby nasz wpływ na to bezpieczeństwo się kończy, ale odpowiedzialność pozostaje. I w związku z tym, w obecnej sytuacji prawnej, jeżeli to zarządca drogi wyłącznie odpowiada przed sądami za tą szkodowość i te zagrożenie, które wiążą się z drzewami, no to również zarządca drogi musi mieć to prawo typowania i decydowania, które drzewa, ile oraz w jakich lokalizacjach, na jakich odcinkach dróg są wnioskowane do wycinek. Można jeszcze wskazać na tą historię, bo często właśnie w tych doniesieniach w mediach społecznościowych, w różnych rolkach czy filmikach można usłyszeć, że te dziedzictwo kulturowe, te walory krajobrazowe na Warmii i Mazurach są najważniejsze i szczególne. My to wszystko rozumiemy. My to wszystko wiemy, bo my to wszystko już przerabialiśmy i przerabiamy od całych dekad. Tak jak te drzewa zostały kiedyś w XIX wieku i pod koniec XIX wieku sadzone przez ówczesnych drogowców, były wtedy przez nich pielęgnowane, doglądane, tak żeby mogły przetrwać. Tak dzisiaj, oglądając te drzewa przydrożne, możemy jakby ocenić też wynik pracy współczesnych drogowców. To, że te drzewa przetrwały i istnieją, to jest zasługa niestety, ale tylko i wyłącznie drogowców i poszczególnych zarządców dróg, którzy na przestrzeni tych wieków, zmiany granic państwowych i tak dalej się zmieniali, ale to tylko i wyłącznie drogowcy dbali o te drzewa i doprowadzili do tego, że po 200 latach one jeszcze istnieją przy tych drogach. W związku z tym mamy w tej chwili do czynienia z taką dyskusją trochę moralną, czy ważniejsze są krajobrazy, czy ważniejsze są widoki na naszą krainę warmińsko-mazurską, czy jednak ważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi i mienia, a często mówimy też o życiu. pięciu. Bo przecież rok do roku tylko na drogach wojewódzkich w naszym województwie na drzewach ginie 10 osób. W całym województwie jest to 30 osób. Jeżeli porównamy statystyki wypadkowe, policyjne statystyki, które dotyczą całego województwa, to zdarzenia drogowe z drzewami dotyczą 15% wszystkich zdarzeń na drogach, jakie mają miejsce. Natomiast jeśli chodzi o śmiertelność stwierdzoną w wypadkach drogowych z udziałem drzew, to ona wynosi 30% w stosunku do wszystkich wypadków śmiertelnych, jakie w województwie występują. Także jeżeli byśmy zupełnie hipotetycznie założyli, że drzewa z dróg publicznych znikną, to mamy w naszym województwie 30 żyć ludzkich oszczędzonych. W związku z tym to są takie tego rodzaju dylematy. Drzewa nie robią się młodsze ani zdrowsze, tylko niestety starsze i słabsze. Co roku w budżecie przewidujemy bardzo duże środki na utrzymanie tych drzew. Przewidujemy również środki na nasadzanie nowych drzew, bo nasadzanie drzew jest również obowiązkiem drogowców i na podstawie decyzji na usunięcie jednego drzewa zarząd dróg otrzymuje warunki, które nakazują mu posadzić co najmniej jedno drzewo w zamian tego jednego wyciętego. W związku z tym liczba drzew przy drogach wojewódzkich i publicznych generalnie się zwiększa, tylko że nasadzenia, które robimy, drzewek młodych i nowych, robimy je w miejscach do tego przewidzianych i wskazanych, czyli bezpiecznych. Drzewa nowe zasadzone są poza linią poboczy i rowów, na terenach zielonych, również należących do tych działek geodezyjnych drogowych. W związku z tym powstają i tworzone są nowe aleje, które w przyszłości będą alejami szerszymi i te korony drzew nie będą w siebie wrastały, tak jak widzimy to w tej chwili, ograniczały skrajnie i pionową i poziomą dla pojazdów, które poruszają się tymi drogami, tylko będą alejami jeszcze piękniejszymi, jeszcze stwarzającymi lepsze widoki, jak to dla niektórych jest to najważniejsze, na ten krajobraz, ale przede wszystkim będą to aleje bezpieczne w użytkowaniu, bezpieczne dla użytkowników dróg, dla wszystkich kierowców, którzy tamtędy jeżdżą. W tych rolkach w mediach społecznościowych spotykamy się też z argumentem, że te piękne krajobrazy przyciągają różnych turystów z kraju i ze świata, żeby do spędzenia tutaj w naszych w naszym regionie urlopu i sprzyjają wypoczynkowi. To są argumenty, które nie są zrozumiałe przez nas, przez drogowców i zarządców dróg, dlatego że urlopy w województwie warmińsko-mazurskim spędza się nad jeziorami, w lasach, w miejscach, które są o wiele lepszymi i przyjaznymi miejscami w naszej pięknej krainie niż drogi.
2: Mówił Tomasz Raczkowski z olsztyńskiego zarządu dróg wojewódzkich. Więcej inspirujących tematów poruszamy na naszej stronie olsztyn.sk.pl.
3: SK Olsztyn News.
4: Nie jest warmiaczką od kilku pokoleń, ale buduje swoją tożsamość, markę w mediach społecznościowych na bazie Warmii i robi to na swój oryginalny sposób. Na przykład kręcąc teledyski w warmińskim stroju ludowym, ale jednocześnie sportowych butach na nogach, czy

0: Jestem warmiaczką od 5 pokoleń. Jestem z tego nowego pokolenia przesiedleńców, więc na tym też polega mój content, że ja tworzę według mnie te nowe uniwersum, tą nową tożsamość, szukam tego, remiksuję tą rzeczywistość tradycyjną i współczesną i staram się znaleźć właśnie taką nową drogę dla warmiaków.
1: No właśnie, jesteś dziewczyną stąd, jesteś z Olsztyna.
0: Tak.
1: Czyli warmiaczka, warmiara. Teraz już warmiara, podkreślam.

0: Towarzyskie dzieje się na Starówce, wszystko się kręci wokół ceglanego Starego Miasta. Tam jest bardzo dużo kultury, więc to miasto, które naprawdę wciąga, jest idealne dla studentów. Jednak wiesz, w życiu tam wiele lat zaczyna człowiek tęsknić do jezior, do krajobrazów, też do rodziny, która jest blisko. No i taka właśnie nostalgia mnie walnęła po wielu latach i wróciłam tutaj, no więc próbowałam być w innym regionie. Uczyłam się tam również tradycji tamtejszej, uczyłam się tam haftu, grałam na skrzypcach, także byłam bardzo wciągnięta w tamtą tradycję, no ale czułam pewną nieautentyczność tego, jak zaczęłam tworzyć swój content, taki paraludowy, paratradycyjny, gdzieś w polu, wiesz, w chałupach, będąc jednocześnie w stroju łowickim, jeszcze wtedy taki miałam, no czułam ogromny zgrzyt i wtedy zaczęły się takie moje poszukiwania moich własnych korzeni, dowiadywania się, o co chodzi z moim regionem, z którego ja pochodzę, w którym się urodziłam, aczkolwiek moi przodkowie byli z różnych stron, więc jestem no właśnie takim warmiakiem, których jest teraz najwięcej. No i tutaj się pojawia pytanie, czy my w ogóle możemy się nazywać w taki sposób, bo ja też się bardzo często zderzam z takimi komentarzami, z takimi zarzutami, że nie masz prawa do tego, bo twój dziadek pewnie przyjechał wagonem albo z innej akcji historycznej, tak? Więc to mi też uzmysławia, że to jest bardzo ważny temat, taki pulsujący nadal nerw w tym regionie. No i trzeba się tym tematem zająć. I ja się staram to robić.
1: Robisz to po swojemu, czyli generalnie w social mediach, tam jesteś bardzo obecna na różne sposoby. Tych pól działania masz kilka, bo zajmujesz się projektowaniem odzieży, nagrywasz rolki, nagrywasz teledyski, o czym może nieco później.
0: Zgadza się.
1: Taki masz pomysł na Warmię i na siebie.
0: Tak, wiesz co, bo ja mam bardzo dużo zainteresowań i ja jestem takim typowym adohadowcem, że co chwilę mnie wciąga coś innego. Bardzo szybko myślę, dużo mam tych pomysłów, dużo z siebie wyrzucam tej twórczości, tylko jakiś wierzchołek góry lodowej widać w social mediach, bo ja robię mnóstwo innych rzeczy. No przede wszystkim zawodowo właśnie projektuję dla innych social media, jestem montażystką, jestem projektantem graficznym, więc a ta Warmiara to jest dla mnie taki odskok od tego, odświeżenie, wiesz, głowy po tym, co robię dla klientów, bo ja nie lubię robić rzeczy, do których mnie ktoś zmusza. Ja bym najchętniej, wiesz, żyła z tej mojej pasji, no ale jest to trudne. Tak, artysta jest szczęśliwy, jeśli może żyć ze swojej pasji, ale no wszyscy wiemy, że niestety najczęściej to tak nie wygląda. No niemniej, ja się bardzo spełniam w byciu warmiarą, w tworzeniu tej postaci, w tworzeniu tego uniwersum, poszukiwaniu jakichś nowych miejsc, miksowaniu strojów, elementów tradycyjnych ze współczesnymi, wiesz, używaniu AI do tego, żeby wyrazić to, o co mi chodzi, mimo że to AI jest nacenzurowanym teraz i ja to rozumiem, bo jako grafik też mi się zdarzyło stracić klienta przez to, że powiedział, że już pani nie potrzebuje. Więc dobrze wiem, jak to jest czuć zagrożenie nową technologią, a jednocześnie korzystam z niej jako po prostu kolejnej farby na palecie do użycia, do realizacji moich celów, tak?
1: Masz zaplecze techniczne, masz też historię za sobą, może nie bardzo bogatą, bo jak mówisz, napłynęłaś tutaj z przodkami i to wszystko miksujesz, żeby powiedzieć, że tu jest Warmia. A myślisz, że jest sens, żeby to rozgraniczać? Warmia to nie Mazury?
0: To jest troszeczkę, no właśnie, ja też staram się cały czas odpowiedzieć na to pytanie. Ja lawiruję wokół, wiesz, wielu pytań, które kręcą się wokół mnie. No i czy jest sens? No jeśli bardzo wyraźnie marketingowo ciągle podkreślamy, że są Mazury, wszędzie, od zawsze i od lat, no to wydaje mi się, że równie dobrze Warmia też może być tak podkreślana. A czemu nie?
1: To nie biedna siostra.
0: Oczywiście, mamy czym się chwalić i jakby entuzjazm, który powstał wokół moich treści, komentarze, które dostaję w większości pozytywne, no utwierdzają mnie w tym, że to, co robię, jest dobre, potrzebne, że to daje radość, że to komuś, że ktoś się z tym identyfikuje, że myśli podobnie, więc myślę, że jak najbardziej.
1: Myślę, że dzięki twoim działaniom wiele osób dowiedziało się w ogóle, jak wygląda strój warmiński, bo często w nim występujesz, jak wygląda czepiec, co nas charakteryzuje, że mamy trochę inną przyrodę. No właśnie, my się różnimy. Możemy się różnić, ale nie musimy się o to kłócić, prawda? Więc podglądałam twoje działania w sieci. Bardzo mi się podobają twoje rolki, na przykład wersja makijażu po warmińsku. Przybliż nam ten cały backstage, jaki miałaś na to pomysł. Nie będę go zdradzać. Ty powiedz.
0: Wybrałaś jedną z moich ukochanych realizacji, która właśnie jest idealnym przykładem na to, że rolki social media mogą przemycać ważne tematy w sposób zabawny, satyryczny.

0: humorem mogą mówić o czymś bardzo trudnym. A wizualnie ta rolka jest o tym, że warmiara maluje się za pomocą cegły. Rozbija ją, tłucze, to wszystko jest w takim wesołym sosie. Oczywiście pojawia się ta kontrowersja od pierwszego huka, że no jak to dziewczyna cegło, przecież to zaraz można się czym zarazić, zakazić, niebezpieczne to jest. Ja oczywiście udaję.
1: Mówisz, że... nie róbcie tego w chałupie.
0: Tak. To jest udawane, ale sens jest inny. Ja wykorzystuję tą cegłę do tego, żeby przedstawić temat, który zaczerpnęłam z książki Beaty Szady Wieczny Początek, gdzie ona pisze również w reportażu o tym, że cegły warmińskie są wywożone na zachód, że nasze dziedzictwo kulturowe jest rozbierane na cegły, że te cegły są krojone na plasterki i tworzą rustykalne wnętrza gdzieś w bogatych loftach na zachodzie czy w Warszawie. I to tak mnie uderzyło wtedy w tym przeczytanie tego reportażu, że postanowiłam to jakoś ująć w rolce, więc na koniec w tej rolce pokazuję ten temat, mówię o tym, że zobaczcie, rozcieramy na pył nasze dziedzictwo, że zaraz to zniknie, że maluje się od wschodu do zachodu słońca z taką prędkością, jak znika warmia. No i rolka poszła bardzo dobrze. To jest właśnie taki sposób na przekazanie czegoś trudnego w zabawny sposób. No i mam nadzieję, że stworzę takich więcej, bo tematów jest bardzo dużo.
1: Myślę też, że czasami z nas taka tęsknota, jak siedzimy w tych zabetonowanych pomieszczeniach za przyrodą i ty nam tą przyrodę pokazujesz na swój sposób, czyli na przykład otwierasz drzwi od chaty, słuchasz klangoru żurawi albo mówisz, że świetnie, że świeci słońce, coś tam rośnie, bo weki ci się kończą, prawda? Mm-hmm. No, to jest na swój sposób przekazane, że ta warmia gdzieś w nas jest, bo te słoiki są. Już nie weki, ale nadal słoikujemy, mm-hmm, prawda?
0: Mm-hmm. Wiesz, ja bazuję też na takiej nostalgii, na takim świecie wykreowanym. Bardzo dobrze to nazwałaś i zauważyłaś. To jest pewne coś, czego my tak naprawdę nawet nie doświadczyliśmy, wiesz. Tak jak skansen. No skansen nie jest rzeczywistością, jest pewną szopką dla turystów. Ten strój, który ja mam, no też nie jest prawdziwy. Ludzie tak nie chodzili na co dzień, prawda? Ubierali się, wiesz, jak kupisz Voga i zobaczysz, jak kobiety wyglądają w Wogu, a spojrzysz na ulicę, no to jest dokładnie to samo, no. To co my odtwarzamy jako stroje, no jest to pewnym takim miksem, takim marzeniem, trochę baśnią, prawda? Bardzo często stroje ludowe, no to jest, w ogóle nie mają w związku z tym, wiesz, kaszubski jest kompletnie stworzony od zera, wymyślony w PRL-u, wiesz, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Więc co jest prawdą, a co nie? Ja tego też nie wiem. Ja próbuję ją stworzyć na nowo, konstruując takiego, wiesz, Falkensteina z różnych elementów, co gdzie ludziom też zachodzę za skórę niektórym, wiesz, bo sobie zakładam koszulę kujawską, czepiec warmiński, duma mopoczyński, coś tam, mówię, co, nie mogę? A kto mi zabroni? Ja nie jestem pracownikiem instytucji ani skansenu, żeby odtwarzać. Takich ludzi odtwarzających, wiesz, programów historycznych jest masa. Jego ludzie, jeśli chcą znaleźć sobie wiedzę, to ma drzwi otwarte wszędzie, wystarczy sobie wpisać, ale ja nie jestem od tego, żeby podawać historię w taki sposób.
1: No właśnie, podkreślasz, że nie jesteś przewodniczką, nie jesteś historykiem, ale że warmia jest ci bliska. Wyrażasz ją przez mówienie o modzie, o muzyce, o przyrodzie, o architekturze. Czujesz się w którymś z tych tematów szczególnie dobrze? O kuchni? Mhm. Czy jednak mówisz, że jak to łączysz, to dopiero jest fajnie?
0: Ja próbuję wszystkiego. No warmia we mnie siedzi, bo ja nie znam innych krajobrazów. Ja nie znam innej ziemi. Wiesz, to są moje jeziora. Dla mnie niewyobrażalne, żeby w mieście nie było jeziora, do którego ja nie mogę pojechać. Że miasto jest płaskie jak stół, wiesz. Że drogi nie są kręte.
1: Że nie ma lasów.
0: Że nie ma lasów. No to jest po prostu dziwne. Więc no, warmia we mnie siedzi, czy chce, czy nie chce i dlatego jest mi łatwiej jakby z tego czerpać. Też ją może trochę krytykować nawet, bo no wiesz, to jest moja matka jakby, nie? Znasz ją najlepiej i też się z nią czasem kłócisz po prostu.
1: No tak, naśmiewasz się czasami z naszych nawyków, tak? Z naszych świąt na przykład, z naszych tradycji, ale no tak właśnie też o nich przypominając.
0: Tak, a że szukam różnych sposobów wyrazu, ale mimo wszystko to się zamyka w tych social mediach, prawda? Bo raz robię muzykę, raz robię pastisz filmu, raz robię po prostu TikTokowy trend, który robią wszyscy, ale tak czy siak spoiwem tego jestem przede wszystkim ja, jakby jako osoba, jako artysta, który daje tą swoją osobowość, a jeszcze dorzucam do tego ten filar mojej warmii, którą ja widzę i tak ją rozumiem.
1: No więc raz jest to Kasia Kosmos w czapce z daszkiem z napisem

0: Pisem Make Warmia Great Again, a drugim razem jest to Kasia w czepcu warmińskim i w spódnicy i pięknej płóciennej bluzce. Tak i to jest. Wszystko się nie kłóci, to się godzi, prawda?
1: Nie, to przedziwnie się godzi, ja nie wiem jak to się dzieje.
0: Kosmos, tak po prostu masz. Kosmos.
1: Tak. Kosmos obejmuje wszystko i właśnie dlatego to jest dobra ksywa.
0: Dobra ksywa, dobre nazwisko. A propos Woga, o którym powiedziałaś przed chwilą. Widziałam cię w pięknych okolicznościach przy Rody, czyli przy Wysokiej Bramie, przy Koperniku. Przemycasz tutaj te takie nasze zakątki warmińskie. Mówisz o tym, mówisz o Koperniku. Podkreślasz, że no Kopernik jest toruński, ale jednak bardziej nasz.
1: Kopernik jest nasz w ogóle. Nasz warmińsk najsłynniejszy. Tak uważam. Bo tutaj za mało trochę jednak jeszcze na nim marketingu robimy i musimy troszkę go Toruniowi podebrać, bo tam pięknie jest to rozkręcone. Napatrzyłam się na to miasto wiele lat i uwierzcie mi, że można to zrobić dobrze. Ale no wiesz, śmieję się, że to jest mój przodek też trochę.
0: A gwiazda.
1: Tak, a Wok w Olsztynie, zresztą no pierwsze miasto, które tutaj zaczęłam, ale rozpoczęłam dyskusję, wrzuciłam ankietę, które miasta następne. Jeszcze jej nie podliczyłam, ale naprawdę ludzie rzucili się do komentowania, do wstawiania swoich miast. Bisztynek, Braniewo, Pieniężno, Dobre Miasto. Ja tu wszystko mam zamiar odwiedzić. Po kolei. Wszędzie zrobimy Woga. No nie zrobię reportażu o tych miastach, wiesz, nie mam takich zasobów, żeby... Ale mam wrażenie, że po prostu ja nie jestem Makłowiczem, nie będę robić już takich rzeczy. Po prostu ja wjadę z Wogiem, objadę wszystkie miasta. 12 ich jest, jak apostołów. I... A potem czas na wsie, myślę, dlaczego by nie? Zróbmy Woga w każdej wsi, wiesz. Projekt do końca życia chyba.
0: Kto nam zabroni?
1: Tak jest, kto nam zabroni.
0: No bo przecież Kopernik nie kończy się na Toruniu, czy na Fromborku, czy na Olsztynie.
1: Jasne.
0: Jest, Lubawa nawet była gdzieś tam po drodze, moja rodzinna. Teraz zajrzymy do Gara, do jednego Gara, no właśnie. Czy masz wrażenie, że za jakiś czas to, co tam do niego wrzucasz, się wyczerpie i powiesz, no dobra, ale ja już nie? Czy jednak myślisz, że ciągle można tam miksować i co chwilę to smakuje inaczej?
1: Nie wiem, moje życie to jest jedna wielka podróż, ale faktem jest, że zmieniam te zainteresowania, wiesz. Tylko tak czy siak wszystko się kręci wokół mnie. Ja po prostu cały czas wyrażam siebie i czy ja wyrażam siebie przez to, że maluję obrazy kotki, co przerabiałam, czy gram na skrzypcach w zespole, czy haftuję, czy chodzę na grupy teatralne, czy robię social media, to jestem po prostu na ja. No jak mi się wypali jakiś temat, to się wypali, no i koniec.
0: Idziesz dalej.
1: Jeszcze mam mnóstwo pomysłów, które muszę zrobić, bo nie przeżyję inaczej. Na razie Warmia mi się nie wypala, ale kto wie, co będzie dalej. No. Ja nie jestem, nie mam żadnych, wiesz, zobowiązań wobec nikogo, nie? A jak zacznę kłamać i być nieszczera, no to jest słabe wobec ludzi też, nie? A nie chciałabym tego robić.
0: To w takim razie za chwilę porozmawiamy o tym, co chcesz robić i co będziesz robić w najbliższym czasie i co już zrobiłaś i się będziesz tym niedługo chwalić. Na razie stawiamy tu kropkę. O najnowszym projekcie Warmiary, teledysku do piosenki o tożsamości naszego regionu, możecie posłuchać już teraz w podcaście na olsztyn.sk.pl. Ania Kuca, tymczasem dzięki za wspólne spotkanie, no i za wasze towarzystwo. Do usłyszenia. Radio SK.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: emocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną MolMove.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.